Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: wystrzec.
1: Reklama.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.
3: Teraz w magazynie będzie rozmowa z Dariuszem Surmaczem, rzecznikiem prasowym Gorlickiej Straży Pożarnej. Zaczniemy jednak od relacji z konferencji prasowej w Sanockim Skansenie.
4: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zamierza pomóc w odbudowie spalonego kościoła rzymskokatolickiego z Bączala Dolnego z 1667 roku w Sanockim Skansenie lub w pozyskaniu podobnego obiektu. Taką informację przekazał wczoraj na konferencji prasowej Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.
5: Niestety ostatni pożar strawił kilka budynków, w tym bardzo ważny obiekt, kościół z XVII wieku, który... O tym chcemy dzisiaj powiedzieć. Oprócz o samej akcji chcemy też podziękować strażakom, osobom zaangażowanym, bo to jest też ważne, ale też chciałbym poinformować Państwa o ostatnim posiedzeniu Zarządu Województwa. W poniedziałek zebrał się Zarząd Województwa Podkarpackiego, który zdecydował o przeznaczeniu środków i o wsparciu pana dyrektora w działaniach odnośnie pozyskania kościoła, podobnego kościoła, wiadomo, to już nie będzie taki sam, lub odrestaurowania czy odbudowy tego zabytku od podstaw. Jaką wybierzemy drogę, jeszcze nie wiemy. W tej chwili będziemy poszukiwali, myślę, że to będzie zadanie pana dyrektora, poszukiwanie podobnego kościoła, który można by było pozyskać na terenie naszego województwa lub sąsiednich województw. Kościół był tradycyjnym kościołem z terenów pogórskich. Być może udałoby się znaleźć podobne, ale to nie tylko znaleźć, bo to jest jedna rzecz, ale oczywiście możliwości przeniesienia takiego kościoła, usytuowania go tutaj, bo strata jest ogromna, strata jest niepowetowana. Tego typu obiekt powinien być eksponowany na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego. Jesteśmy z tym zgodni. Ten obiekt, przy którym się tutaj znajdujemy, będzie albo wybudowany, albo pozyskany z innego miejsca i tutaj przeniesiony. Stratę będziemy chcieli zniwelować w działanie. Oczywiście liczymy tutaj na współpracę z Ministerstwem Dziedzictwa i Kultury Narodowej. Takie deklaracje też już gdzieś padały. Ten obiekt był zdecydowanie ponadregionalny, był obiektem, który był naszym polskim dziedzictwem kultury, dlatego też to zadanie wspólnie będziemy również i ustalać i z wojewódzkim konserwatorem, i z generalnym konserwatorem zabytków, i z ministerstwem, żebyśmy wspólne działania podjęli w tym zakresie, ale oczywiście skansen należy do województwa podkarpackiego i zdajemy sobie sprawę z tego, że grotej, czy najważniejsza rola będzie przypadała województwu podkarpackiemu i naszej oczywiście instytucji, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanok.
4: Do pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę około godziny 1:00 w sektorze Pogórzan Wschodnich. Ze względu na drewnianą konstrukcję zabudowy ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Oprócz kościoła ogień objął także sąsiednią chatę i stodołę, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
6: Niestety spotykamy się w sytuacji, która zmieniła zupełnie historię tego miejsca, bo znajdujemy się przy zgliszczach kościoła. Jesteśmy w kontakcie na bieżąco i z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego i ze wszystkimi służbami, ze Strażą Pożarną, z Policją, z Prokuraturą. Jest to tragedia nasza, muzealna. Jest to tragedia, która już pozostanie na zawsze zapisana w historii muzeum, ale muzeum musi też patrzeć do przodu. Chcę przekazać informację, że w dniu jutrzejszym muzeum będzie udostępnione dla zwiedzających. Oczywiście będzie wyłączona ta część najbliżej tutaj miejsca, gdzie wystąpił pożar. Natomiast wszystkie ekspozycje inne, między innymi wystawa ikony karpackiej, dwór ze Święcan, rynek galicyjski, pozostałe sektory będą normalnie funkcjonowały. Ta ilość imprez rzeczywiście ze względu teraz, że mieliśmy planowane imprezy, kilka imprez zostało przesuniętych. Także impreza, która była planowana na najbliższą niedzielę, będzie wydarzeniem, które odbędzie się, ale odbędzie się w późniejszym czasie. Co do tego, co dalej z kościołem z Bączala, z tego, co niestety pozostało z kościoła z Bączala. My tutaj prowadzimy badania dwukierunkowe. Przede wszystkim patrzymy już na możliwość pozyskania obiektu podobnego lub bliskiego podobieństwa do tego kościoła w terenie. Będziemy się skupiać przede wszystkim na województwie podkarpackim, ale też rozważamy możliwość sięgnięcia tutaj w granice województw ościennych. Musimy pamiętać o tym, że specyfiką naszego muzeum jest to, że musimy zachować te granice naszego zainteresowania etnograficznego i tego budownictwa sakralnego, które prezentuje. Także no, tutaj nie będziemy rozglądać się za obiektami z województw, które są znacznie od nas oddalonych, bo po prostu etnograficznie, historycznie nie będzie to odpowiadało temu założeniu, ale jednocześnie też kierujemy się w stronę wykonania pełnej rekonstrukcji tego obiektu. Muzeum posiada pełną dokumentację kościoła z Bączala. Poza tym mamy ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o sprawy związane o rekonstrukcję, to między innymi Rynek Galicyjski, to między innymi synagoga z Połańca, także że rekonstrukcja jest też mocno brana pod uwagę. Muzeum posiada część wyposażenia również kościelnego, także jesteśmy gotowi na to, aby podejmować decyzję, czy to o przenoszeniu, czy o rekonstrukcji, ale łącznie z wyposażeniem, którego część też takiego kościelnego wyposażamy. Tak jak tutaj zostało wspomniane, podczas pożaru również doszło do przerzucenia się tego ognia z głównego miejsca, czyli z kościoła, na zagrodę znajdującą się obok. Doszczętnie spłonęła stodoła. W przypadku stodoły to jest budynek, który niestety na tyle ucierpiał, że nie ma możliwości tutaj rekonstrukcji. Będziemy przede wszystkim skupiać się tutaj na możliwości znalezienia i przeniesienia takiego obiektu z terenu. Co do chałupy, chałupa z miejscowości Niebocko, ona ucierpiała dosyć znacznie, gdzie został dach spalony i część stajni, ale obiekt będzie tutaj podjęty pewnej rekonstrukcji części stajni, także że ta część główna chałupy nie ucierpiała. Co więcej, udało się całe wyposażenie z tej chałupy uratować. Dosyć istotną, myślę, rzeczą jest to, że w trakcie tych działań, które tutaj były prowadzone, oprócz działań bezpośrednio prowadzonych przez Państwową i Ochotnicze Straże Pożarne, przez działania tutaj zabezpieczające przez policję, również nasi pracownicy muzeum, którzy byli tutaj obecni, został powołany taki sztab kryzysowy i pracownicy, którzy byli oddelegowani do ewentualnego zabezpieczenia i przeniesienia zbiorów ikony karpackiej. To jest zbiór, jeden z najcenniejszych tego typu zbiorów w Polsce i w tej części Europy. Także byliśmy przygotowani na ewakuację tych zbiorów. Decyzja nie została podjęta ze względu na to, że te działania prowadzone bezpośrednio tutaj na miejscu dawały pewność, że takiej ewakuacji zbiorów nie musimy przeprowadzić. Mam wiedzę taką, że jeszcze w województwie podkarpackim ciężko będzie o znalezienie obiektu, który odpowiadałby założeniom tutaj całej ekspozycji. Być może będziemy sięgać, tak jak wspomniałem, do województwa ościennego, ale na tą chwilę cały czas skupiamy się przede wszystkim na pracach związanych tutaj jeszcze przy pogorzelisku, bo ciągle pracują służby. Jeszcze w dniu wczorajszym na miejscu pracował biegły, była policja, była pani prokurator, także cały czas jeszcze to dochodzenie tutaj na miejscu jest prowadzone. My dlatego też nie wprowadzamy nikogo tutaj, my nie prowadzimy jako pracownicy muzeum żadnych prac przy pogorzelisku, natomiast prowadzimy już prace zabezpieczające i tutaj Państwo macie tą okazję zobaczyć przy tych obiektach stojących obok. Przede wszystkim był zabezpieczony komin, teraz będziemy zabezpieczać dach, bo zależy nam na tym, żeby chałupę zabezpieczyć od jakiegoś jeszcze dodatkowego nieszczęścia typu intensywne opady deszczu. Ona musi po prostu być w tym momencie zabezpieczona. Eksponaty są już zabezpieczone. Przywróciliśmy zasilanie elektryczne. To też Państwo widzicie, jest taka sieć tymczasowa po to, żeby to zasilanie tutaj było. To też jest związane z bezpieczeństwem pozostałych obiektów, bo tam znajdują się też systemy, które zapewniają bezpieczeństwo tych miejsc. Natomiast, tak jak mówię, jest też powołana komisja nasza wewnętrzna, muzealna, która przede wszystkim ocenia straty tutaj na miejscu, dokonuje całej inwentaryzacji tej ekspozycji eksponatów, które zostały uratowane, ale też jednocześnie już prowadzimy prace w archiwalne, całą dokumentację przeglądamy, bo my też posiadamy bardzo bogatą dokumentację architektoniczną, która była od początku funkcjonowania muzeum już prowadzona w terenie, także będziemy jakby docelowo sięgać do miejsc, które będziemy mieli rozpoznane i w przypadku translokacji obiektu sakralnego, w tym przypadku kościoła, i w przypadku obiektu gospodarczego, czyli stodoły.
4: W dramatycznej akcji gaśniczej brało udział około 140 strażaków, dzięki którym ogień nie rozprzestrzenił się na resztę muzeum, mówi starszy brygadier Grzegorz Oleniacz, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
0: Sanocki skansen jest dla strażaków tutejszej komendy, ale dla wszystkich strażaków ziemi sanockiej obiektem wyjątkowym, dlatego że to nasze dziedzictwo, to kultura ludzi z tego terenu, ale my jako strażacy mamy ten obiekt doskonale rozpoznany pod względem zarówno prewencyjnym, ale przede wszystkim pod względem operacyjnym. Bazujemy też na doświadczeniach pożaru dużo większego, który miał miejsce w latach 90., wtedy spłonęło około 15 budynków i te doświadczenia nauczyły nas sposobu postępowania i jak należy się przygotować i jak należy działać, żeby do podobnych sytuacji nie doprowadzić. I faktycznie sytuacja, która miała miejsce z soboty na niedzielę, czyli w nocy, była bardzo trudna, bardzo dynamiczna. Kiedy nabyliśmy tą informację, że pali się sanocki skansen, zadysponowaliśmy to wszystko, co zgodnie z planem ratowniczym będziemy do tego typu obiektów dysponować, więc w kluczowym momencie w działania gaśnicze zaangażowanych było ponad 30 zastępów, ponad 140 strażaków, którzy dali z siebie wszystko, żeby jak najwięcej uratować. Te procedury działania, które w tego typu obiektach mamy przyjęte, to działania gaśnicze w natarciu na te obiekty, które są już objęte pożarem, ale w drugiej kolejności skupiamy się na obronie tego wszystkiego, co tutaj się znajduje. Szanowni Państwo, myślę, że warto to powiedzieć. W promieniu około 50 metrów od epicentrum, czyli od budynku kościoła, który spłonął, znajduje się ponad 15 obiektów, które stanowiły element bezpośrednio zagrożony. Uważam, że jest to sukces, że spośród tych 15 obiektów tylko dwa zostały zniszczone, w tym jeden, który w rozmowie z dyrektorem będzie odbudowywany, bo jest na tyle zachowany, że można popracować nad nim, można go odbudować. Więc te działania były naprawdę skupione na tym, abyśmy zabezpieczali te budynki, które jeszcze nie są objęte ogniem. Doświadczenia z lat 90. podpowiadały nam, że epicentrum pożaru to jest miejsce, którym się coś dzieje, natomiast rozrzucone elementy rozżarzone strzechy, gontu mogą spowodować rozwój pożaru kilkadziesiąt albo kilkaset metrów od tego miejsca, stąd też gro sił i środków było przedysponowane w te miejsca najbardziej odległe po to, żeby praktycznie każdy budynek sprawdzić i na każdy budynek podać skuteczny strumień środka gaśniczego, aby nie dopuścić do eskalacji tego zdarzenia.
4: Mówi Robert Konieczny, zastępca komendanta powiatowego Policji w Sanoku.
7: Komenda powiatowa Policji w Sanoku otrzymała zgłoszenie o pożarze w skansenie po godzinie pierwszej. Niezwłocznie dyżurny na miejsce skierował znaczną ilość patroli. Nasze działania w początkowej fazie skupiły się do zabezpieczenia tego miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych i nieuprawnionych, jak również skupiliśmy się na zabezpieczeniu zapisów z kamer monitoringu. Również tego samego dnia na miejscu zdarzenia po zakończonej akcji gaśniczej zostały przeprowadzone oględziny z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa. Oględziny te nadzorował również prokurator prokuratury rejonowej w Sanoku. Myślimy, że zebrany materiał dowodowy w trakcie tych oględzin pozwoli odpowiedzieć na pytanie, ustalić przyczyny powodu, z jakiego doszło do tego tragicznego, można powiedzieć, wydarzenia. Z informacji, jakie posiadam na ten moment, to prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie z artykułu 163 kodeksu karnego i w najbliższych dniach śledztwo to zostanie przekazane do prowadzenia prokuraturze okręgowej w Krośnie.
4: Jak już wiadomo, skansen odnawia działalność.
8: Zbliża się 10. edycja charytatywnego crossu oraz Nordic Walking w Iwoniczu-Zdroju. 29 sierpnia biegniemy dla Lenki. Gościem poranka jest ambasadorka biegu Izabela Zatorska-Pleskacz. Dzień dobry, witam panią.
9: Witam wszystkich bardzo mocno.
8: W tym roku całe wydarzenie dedykowane jest malutkiej Lence Krupie. Na co dokładnie zostaną przeznaczone zebrane środki? Z jakimi wyzwaniami zdrowotnymi mierzy się obecnie Lenka?
9: Lenka ma 7 lat. Jest to dziewczynka bardzo radosna, bardzo taka ciągle roześmiana. Jakbyśmy popatrzyli na nią, to nawet nie widać, że jest chora, jeśli chodzi o wygląd tej malutkiej twarzyczki. Niestety, Lenka urodziła się w 2019 roku z uszkodzonym genem. Dokładnie nie wiem, wiem, że ten gen to jest PIGN, tak się nazywa ten gen. I po prostu mutacja tego genu spowodowała wiele uszkodzeń neurologicznych u Lenki. Lenka po prostu jest opóźniona w rozwoju psychicznym, jej mięśnie nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować, ma problemy z równowagą. Oczywiście do tego jest połączone z padaczką lekooporną i problemy ze wzrokiem, problemy z mową, no i wiele innych schorzeń, które spowodował ten mutacja tego genu. Jest to choroba bardzo rzadka. W Polsce jest chyba tylko parę osób, może pomyliłam się, paręnaście osób chorych na tę chorobę. W Stanach próbuje się jakby już zacząć leczenie tej choroby, ale niestety jest to jeszcze niedostępne dla naszej Lenki.
8: A w jaki sposób możemy pomóc Lence, biorąc udział w biegu?
9: No to jest proste pytanie, bo biorąc udział w biegu, wszyscy, którzy biegają, swoją opłatę startową składają właśnie na rzecz Lenki. Oprócz tego będą się odbywały licytacje, loterie, koncerty. Całe wydarzenie będzie trwało przez, można powiedzieć, cały weekend zakończenia wakacji, a tą kulminacją będzie właśnie 29 sierpnia, gdzie będzie bieg dla Lenki.
8: A którymi konkretnie ścieżkami, też szlakami poprowadzona zostanie tegoroczna trasa? Jakie charakterystyczne punkty Iwonicza-Zdroju miną biegacze po drodze?
9: No, trasa, bo w ogóle zacznę od tego, że jest to jubileuszowy bieg, czyli 10. Po raz drugi jest organizowany w Iwoniczu-Zdroju. Ja tą trasę sama przebiegłam, sama ją jakby wytyczałam. Mam duży sentyment do Iwonicza-Zdroju. Tam w 2012 organizowałam Mistrzostwa Polski w stylu anglosaskim. Zawodnicy bardzo mile wspominają. Był to ciężki bieg, ale naprawdę biegacze lubią takie wyzwania. Trasa będzie taka jak w tamtym roku, czyli start w Iwoniczu-Zdroju w centralnym miejscu, na centralnym placu, niedaleko fontanny. Biegniemy w górę, mijamy Bełkotkę, cały czas jest podbieg, początek jest asfaltem, jest to zielony szlak, potem skręcamy na ścieżkę taką spacerową, również bardzo mocne nachylenie, tam w ogóle przewyższenie jest około 300 metrów na jednej pętli, przebiegamy przez tą legendarną górę przedziwną i potem zbiegamy ostro w dół, biegamy przy skoczniach narciarskich, których już nie ma, ale jeszcze można je kątem oka zobaczyć po prawej stronie. Przebiegamy koło sanatorium Excelsior i takimi krętymi ścieżkami, schodami wbiegamy z powrotem na deptak w Iwoniczu-Zdroju. Ta pętla ma ponad 3,5 kilometra.
8: A czy zawodnicy będą wbiegać na sam szczyt, czy trasa omija to wzniesienie?
9: Trasa dokładnie przebiega 150 metrów pod szczytem. Jest na wyciągnięcie ręki, bo wtedy te mistrzostwa były dokładnie na szczyt i ze szczytu się zbiegało, a tutaj biegamy pod szczytem. Oczywiście każdy po zakończeniu biegu może sobie tam wejść i jakby zdobyć ten szczyt, ale trasa jest przepiękna, to jest jedno. Jest trudna, szczególnie dlatego, że powtarzamy pętlę trzykrotnie. Nie jest to, że raz wybiegamy na górę i potem zbiegamy już do mety, tylko bieg główny to jest trzykrotnie i na przykład w tamtym roku pamiętam, że mężczyzna, który wygrał, był to zawodnik czarny chyba z Etiopii, który prowadził do trzeciego okrążenia, na ostatnim podbiegu przegrał ze swoim kompanem, z którym przyjechał. Po prostu mówił, że tak źle rozłożył siły, że nie dał rady po prostu dociągnąć tego prowadzenia do mety. Ale jest też bieg dla wczasowiczów. To jest tylko jedno okrążenie, czyli ktoś, kto na przykład jest niedotrenowany w tym roku albo dopiero zaczął przygodę z bieganiem, może przebiec jedno okrążenie. I oczywiście jest jeszcze konkurencja Nordic Walking, gdzie startują te w cudzysłowie kilkarze. Tak, nie, tam przyjeżdżają mistrzowie Polski.
8: O,
9: tak, jak Marcin Michalec, jak, no już nie będę tutaj wymieniać nazwisk, w każdym razie tam naprawdę są profesjonalne zawody.
8: Czyli też warto wziąć udział, nawet ze względu na to, że możemy też poznać no takie topowe osobistości.
9: Tak, tak, dokładnie. Zawsze przyjeżdżają jacyś mistrzowie, szczególnie jeśli chodzi o biegi górskie, o właśnie Nordic Walking. No i oczywiście oprócz wszystkich biegów głównych są biegi dla dzieci. Biegi dla dzieci cieszą się bardzo dużą radością i wśród rodziców, i wśród dzieci. Są od przedszkola do klasy 7-8 i po biegach dla dzieci jest konkurencja, która wyzwala najwięcej energii i taki entuzjazm. Są to sztafety rodzinne, składające się z 4 osób, czyli na przykład tata, mama i dwójka dzieci do 15 roku życia.
8: No, czyli dużo fanów.
9: Tak. No i zapraszam, po prostu zapraszam, bo to, co się tam w tym roku będzie działo, mam nadzieję, że wszystkie burze nas ominą i to jest do przeżycia. Trzeba tam przyjechać, zobaczyć. Ja w ogóle powiem, że w tym roku mamy rekordową ilość zapisów. Już jest prawie 300 osób zapisanych.
8: A to kiedy jeszcze można się zapisywać?
9: Jeszcze chyba 3 dni można się zapisywać, albo, żebym nie skłamała, chyba do 26 albo 7 są zapisy, ale jeszcze można zapisać się w miarę miejsc na miejscu. Będą zapisy otwarte. Można zostać potem po zawodach, będą koncerty, na których będą licytacje. Wszystkie rzeczy, które będą licytowane, będą przeznaczone właśnie dla Lęki. Będzie wędka szczęścia, można coś fajnego złowić. No, mnóstwo atrakcji, łącznie z koncertami.
8: A jak przygotować się do biegu sprzętowo?
9: No myślę, że ludzie, którzy biegają, to nie mają już takiego dużego problemu, dlatego, bo teraz jest taki wybór sprzętu. No wiadomo, że jeśli biegamy po górach, to muszą to być buty bardziej takie trekkingowe, z dobrym bieżnikiem pod stopą, żeby jednak ten but trzymał się podłoża. Jest tam kawałeczek asfaltu, ale większość jest jednak w terenie i po szlakach turystycznych. No i trzeba się zaopatrzyć w miarę dobrą, w cudzysłowie, wydolność, czyli jakiś taki trening, który lubimy biegać po górach, często spacerujemy po górach, to jest coś dobrego i dla amatorów, i dla profesjonalistów, którzy wiedzą, jak trenować w górach, a amatorzy no, powinni od czasu do czasu wyjść sobie i zejść z asfaltu i spróbować sobie pobiegać po szlakach turystycznych.
8: Pani Izabelo, nie wiem, czy ktoś już zdążył panią zapytać, ale jakie są największe marzenia na kolejne 10 lat?
9: Trudno. Zawsze przed każdym kolejną edycją mówimy, że to już chyba koniec, bo jest...
8: Ale to też uzależnia.
9: Naprawdę jest zawsze natłok tych wszystkich prac. Ktoś, kto przyjeżdża na taki bieg i jest tylko uczestnikiem biegu, często narzeka, że to jest nie tak, ale nikt tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy, Ile wyzwań czeka ludzi, którzy przygotowują tą imprezę? Ile muszą przygotować nie tylko organizatorzy, czy ja jako ambasadorka, ale wolontariusze, którzy biorą udział w przygotowaniach tego
8: człowiek
9: biegu?
8: Człowiek też zdąży się emocjonalnie nawet przywiązać.
9: Tak, ja jestem strasznie przywiązana emocjonalnie praktycznie z każdą osobą, dla której biegaliśmy przez te 9 lat, zaczynając od Tomka, kończąc na Lence. W tamtym roku była Hania od nas z Wrocanki. No i wiadomo, że zawsze dajemy wszystko z siebie, żeby tej osobie w tym roku starać się pomóc jak najbardziej. Jesteśmy gośćmi w Iwoniczu Zdroju. Myślę, że pan burmistrz Grzegorz Nieradka też zadowolony jest z tego, że taka impreza się tam odbywa, bo jednak przyciąga to i turystów, i sportowców, i
8: kuracjuszy,
9: wczasowiczów, i dzieje się coś dobrego. Dzieje się coś dobrego, a w tym roku dzieje się to dobro dla Lenki, która jest właśnie z Iwonicza.
8: Czyli formuła krosu nadal będzie się rozrastać.
9: Mam nadzieję. Każdy rok jest rokiem, gdzie jakby zbieramy więcej, bo bieg się rozrasta, bo robi się coraz głośniejsza impreza, coraz więcej ludzi chce być na tej imprezie i w ten sposób też pomagamy każdej następnej osobie, że możemy jej ofiarować więcej tych pieniążków, głównie na rehabilitację, na leki. No, Lenka jest dziewczynką, która naprawdę potrzebuje mnóstwo tych pieniążków, które by jej pomogły w rehabilitacji, którą odbywa każdego dnia. Każdego dnia to dziecko jest poddawane, w cudzysłowie można powiedzieć, torturom, żeby to zdrowie jej było coraz lepsze i żeby sobie dawała radę w przyszłości.
8: I takim oto akcentem dzisiaj zakończymy. Tak tylko przypomnę, Izabela Zatorska-Pleskacz, ambasadorka biegu, była gościem rozmowy i również zachęcam do wzięcia udziału. 29 sierpnia biegniemy dla Lęki.
9: Dziękuję, zapraszam.
4: A dzisiaj gościem programu jest brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Ruszył sezon na kąpiele w różnych zbiornikach wodnych. Na co musimy zwracać szczególną uwagę, tak by było bezpiecznie?
10: Pierwsza rzecz, która myślę, że istotna, planujmy wyprowadzenie z wyprzedzeniem nad wodą, wybierajmy strzeżone kąpieliska, gdzie jest bezpiecznie, gdzie czuwa nad bezpieczeństwem ratownik. To jest istotna rzecz. Przed wejściem do wody też pamiętajmy, żeby się schłodzić, unikać takiego wstrząsu termicznego, gdy jesteśmy nagrzani słońcem, bo może to też spowodować taki szok termiczny. Co jest istotne, też nie pływajmy zaraz po jedzeniu, nie powinniśmy wchodzić właśnie, bo też może dojść do skurczu żołądka. No i oczywiście tak samo, jeżeli pływamy na dużym dystansie, warto wprowadzić się w bojkę asekuracyjną, ona zabezpieczy nasz przypadku, gdybyśmy osłabli, możemy wtedy wezwać pomoc, no i możemy czuć się bezpiecznie. Woda to żywioł, który jest niebezpieczny, o tym musimy pamiętać.
4: O czym musimy jeszcze pamiętać podczas kąpieli?
10: Co myślę, że jest takie istotne, to pamiętajmy też o tym, żeby nie pływać w miejsca, gdzie jest faktycznie zakaz kąpieli. O tym, że jest tam zakaz, świadczą tablice i znaki, które no, pokazują, że tam nie możemy się kąpać. Co jest też istotne i jednokrotnie też to sam zauważam, że niestety nie stosujemy się do flag, które są na kąpieliskach. Pamiętajmy o tym, że biała flaga jest ta kąpiel dozwolona, jeżeli jest flaga czerwona, niestety jest ta kąpiel zabroniona. Jeżeli nie ma flagi, świadczy o tym, że nie ma tam dyżuru ratownika. Co jest też tak może istotne i o czym warto mówić, no bo zbliżają się wakacje, coraz cieplejsze dni, coraz cieplej, potem odpoczynek na wodę staje się taką tradycją. To taka uwaga dla osób dorosłych, dla dzieci, że pamiętajmy, że gdy dzieci przebywają w wodzie, miejmy nad nimi taki ciągły nadzór, nie spuszczajmy ich z oka. Nawet wtedy, gdy umieją pływać, niejednokrotnie może dojść do zachłyśnięcia się wodą i może skończyć się to utonięciem. I kolejna też ta bardzo, bardzo ważna rzecz, że pomimo tego, że są ratownicy na kąpielisku, oni nie pilnują dzieci. Ta odpowiedzialność spoczywa na rodzicach opiekunach. Ten obowiązek pilnowania dzieci na nich spływa i niejednokrotnie zdarza się tak, że dzieci się gdzieś zagubią w dużym tłumie. Nie widzimy tego, co się dzieje. Także w tym momencie, gdy dziecko jest w wodzie, my miejmy cały czas na oku, nie spuszczajmy dziecka z oka. Co jest też, myślę, ważną taką rzeczą, to też nie pływajmy w czasie burzy, gdy jest mgła, gdzie jest porywisty wiatr, oczywiście tak samo po zmroku, bo wtedy istnieje duże ryzyko, że może dojść do jakiegoś nieszczęścia. Co jest też istotne, to nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Jednokrotnie to dno może się zmienić po przejściu jakiejś burzy. Kiedyś była tam głębia, a później może być płytka woda, także może to się skończyć kalectwem, a nawet śmiercią. I myślę, że ważną taką rzeczą, o której też warto mówić, to jest to, że gdy używamy jakiegoś środka pływającego, kajaku, czy też łódki, żaglówki, zawsze zakładajmy kamizelkę ratunkową, która w przypadku wypadnięcia do wody ma nam uratować życie. Dobierajmy oczywiście też odpowiednio ten rozmiar pod kątem wagi, wzrostu, żeby ta wyporność była odpowiednia. Co jest też, myślę, też jeszcze taką ważną rzeczą, to też miejmy zapisany numer telefonu do WOPR-u. To jeszcze powtórzę ten numer 601-100-100. Jeżeli byśmy cokolwiek zauważyli, coś niepokojącego, co się dzieje nad wodą, dzwońmy, podając oczywiście miejsce tego zdarzenia, opis tej sytuacji, stan ewentualnie osób poszkodowanych i ilość. Nie pamiętajmy o tym, że nie kończmy rozmowy pierwszej, tylko czekajmy na informację, jaka do nas pójdzie od osoby, która dyżuruje przy tym numerze telefonu, a powinno być bezpiecznie. Powinniśmy się, że tak powiem, czuć nad tą wodą bezpiecznie.
4: Ważne też jest to, by prawidłowo odczytywać oznaczenia kąpielisk. Jak, co one oznaczają?
10: Białe bojki, tam mogą przebywać osoby, które nie umieją w ogóle pływać, takich rodzin dla dzieci, tam głębokość powinna być do 40 centymetrów. Bojka czerwona na kąpielisku oznacza, że jest to strefa dla nieumiejących pływać, to jest taka głębokość do 1,20 m. No i jeżeli chodzi o bojkę żółtą, jest to miejsce, jest to znaczone miejsce do pływania dla osób, które już umieją pływać i tam głębokość wody może sięgać nawet 4 metrów, także bądźmy ostrożni, rozważni i zwróćmy uwagę na te najważniejsze aspekty bezpieczeństwa nad wodą, a urlop czy wypoczynek będzie przybywał w sposób taki bezpieczny. To jeszcze raz powtarzam, zwróćmy uwagę też na nasze pociechy, które znajdują się w wodzie, bo niekiedy tak bywa, że niestety nie widzimy, co się z nimi dzieje, no i później kończy się dużą tragedią, także wakacje przed nami, odpoczywajmy, cieszmy się słońcem, cieszmy się wodą i bądźmy bezpieczni.
4: O czym musimy pamiętać, kąpiąc się w jeziorze, a o czym kąpiąc się w rzece?
10: W jeziorze, że mamy stałą głębokość, mamy te miejsca określone. No, rzeka niestety po przejściu burzy, czy też wysokiej wody może zmienić się dno, położenie tego dna. Tam, gdzie kiedyś było płytko, może stać się głęboko. Kolejną rzeczą to są nurty wody, też wiry. Na to trzeba też zwrócić uwagę, bo nawet najbardziej znamienici pływacy mogą sobie z tym nie poradzić, niestety utonąć. Także tutaj różnica jest duża w zależności od tego, właśnie czy mamy wodę stojącą, czy woda, która płynie, ona się może zmieniać, ta dynamika po przejściu właśnie burzy, tak teraz mamy fronty burzowe, może faktycznie ulec zmianie i może to zaskoczyć osobę, która chodzi do wody, wydaje się, że jest tam płytko. Myślę, że też wartą rzeczą, którą warto zwrócić, jeżeli chodzi o pływanie w ogóle, niejednokrotnie też to zauważamy, że osoby, które nie umieją pływać, stosują materace dmuchane, jakieś dmuchańce, które no, nie są takim sprzętem, który jest bezpieczny, niejednokrotnie dla tych osób, które nie pływają, można się z takiego sprzętu osunąć, wpaść do wody, no niestety może skończyć się to dużą tragedią. Także tutaj na pewno pamiętajmy na tym. Kolejną taką rzeczą, bo mówiliśmy tylko o jeziorze i o rzece, ale tak samo jeżeli chodzi o morze, też starajmy się nie wypływać za głęboko. Niestety to morze może nas wciągnąć, nie może mieć sił, żeby powrócić. Jeżeli nie mamy już takich sił, poddajmy się na wodzie, jeżeli chodzi o morze, to może nas wypchnie do brzegu. Starajmy się po prostu tylko nie wpadać w panikę, zachować zachować spokój, położyć się na plecach, delikatnie ruszać nogami i rękami. Oczywiście tak samo, jeżeli już nie mamy też na tyle sił, żeby wzywać pomocy. Co jest też istotne, to jest też, jeżeli przebywamy nad wodą, nie krzyczmy niepotrzebnie, jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie wzywajmy pomocy, bo później ktoś może po prostu nie zareagować na te nasze okrzyki. Pamiętajmy też o tym, że osoby toną cicho. To nie jest to, że osoba krzyczy, tylko zanurza się pod wodę i niestety później może się to zakończyć dużą tragedią, akcją ratowniczą, poszukiwanie takiej osoby, która utonęła. Tym bardziej, że na wodzie też ciężko wskazać to miejsce, w którym doszło do utonięcia, no i wtedy niestety no może to się zakończyć dużą, dużą tragedią.
4: Sezon letni to taki też czas burz. O czym właśnie musimy pamiętać podczas takich zjawisk atmosferycznych?
10: Tak, teraz mamy akurat okres taki, że faktycznie mamy do czynienia z burzami, co jest istotne. Przychodzą nasze telefony, jeżeli oczywiście posiadamy to miejsce, w którym się znajdujemy, alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zwracajmy też na nie uwagę. Te takie już stopnie faktycznie niebezpieczne to jest od trójka, dwójka, czyli już może być faktycznie prawdopodobieństwo tej burzy i może stworzyć to realne zagrożenie. Jeżeli nie mamy potrzeby takiej, możemy tą burzę przeczekać, zostajmy w domu. Miejsce to jest takie bezpieczne. Pamiętając też o tym, żeby zabezpieczyć drzwi, okna, pozamykać przedmioty oczywiście z parapetów, z balkonów, pościągać, bo też przy burzy oczywiście towarzyszy silny wiatr i może te elementy ściągnąć z balkonu czy z parapetu, no i stwarza realne zagrożenie dla osób, które przechodziłyby nad takim balkonem. Co jest, jeżeli chodzi o istotne, jeżeli znajdujemy się w samochodzie, jesteśmy w podróży, to pamiętajmy o tym, że jeżeli ta burza jest o tyle gwałtowna, poszukajmy takiego miejsca, żeby zaparkować. Na pewno nie będzie to oczywiście parkowanie pod drzewami, pod liniami wysokiego napięcia, tylko starajmy się gdzieś zjechać na parking, na poboczy, czy włączamy światła w rynie, żebyśmy byli widoczni. Nie kontynuujmy podróży, przeczekajmy. Burza to jest zjawisko dynamiczne, które szybko przechodzi i później, że tak powiem, no, jest mniej stresu, gdy dojdzie do burzy. Jeżeli chodzi o uderzenia piorunów, tak samo w tym momencie, gdy jesteśmy w samochodzie, jesteśmy w pełni bezpieczni. To jest taka właśnie istotna, bardzo istotna rzecz. Myślę, że też warto zwrócić uwagę na pewne elementy, które są istotne. To, gdzie znajdujemy się w tym momencie w czasie burzy. Myślę, takim miejscem niebezpiecznym dla nas jest oczywiście woda. Jeżeli widzimy, że zbliża się burza, na pewno pierwsza rzecz to jest wyjście z wody. Jeżeli znajdujemy się na jakiejś łódce, pontonie czy rowerku wodnym, też powinniśmy jak najszybciej wyjść na brzeg, ponieważ wiadomo, woda przyciąga pioruny i niestety osoba, która przebywająca w wodzie, może zostać porażona i może to zakończyć się dużą tragedią. Wiadomo, że też czy żaglówka, czy jakiś rowerek w czasie burzy, silny wiatr może spowodować to, że może dojść do wywrócenia takiej łodzi, czy też rowerka, no i wtedy kończy się to tym, że no, muszą interweniować służby. Co jest istotne, jeżeli chodzi o jeszcze przed takim rozpoczęciem się burzy świadczyć, mogą o tym pewne wskaźniki odległości. Myślę, że warto też o tym przypomnieć, że jeżeli zobaczymy błysk, usłyszymy grzmot, możemy w przybliżeniu określić, jak daleko znajduje się ta burza. Średnio to jest 1 kilometr, odpowiada na 3 sekundy różnicy pomiędzy błyskiem a grzmotem i warto o tym pamiętać.
4: I kolejna kwestia też, oprócz tego, że czas spędzamy w wodzie, nad wodą, to też wiele osób wędruje po górach. O jakich środkach bezpieczeństwa musimy pamiętać właśnie podczas wędrówek górskich?
10: I to jest też istotne, jeżeli wychodzimy w góry, to takim myślę, że dobrym czasem na wyjście jest to poranek. Najczęściej te burze pojawiają się w godzinach popołudniowych. Przed wyjściem oczywiście sprawdźmy pogodę i komunikaty ewentualnie burzowe. Jeżeli mamy taki komunikat, starajmy się raczej nie wychodzić, bo stwarza to realne zagrożenie. No i oczywiście ważną rzeczą, jeżeli wybieramy się w góry, to warto wziąć do plecaka jakąś cienką kurtkę przeciwdeszczową, co jest też istotne w takim plecaku, jakieś jedzenie energetyczne, oczywiście ciepłe ubranie. No nie będzie to błędem, jeżeli weźmiemy jakąś szczepkę czy rękawiczki, bo wtedy pogoda może się zmienić, temperatura może gwałtownie spaść. Pamiętajmy też, żeby ze sobą wziąć latarkę czy jakąś małą apteczkę. I oczywiście pamiętajmy o tym, żeby mieć w pełni naładowany telefon albo powerbanka w takim plecaku i nie dopuszczajmy do sytuacji takiej, że nasza bateria w telefonie będzie rozładowana. Jeżeli mamy 20% baterii, już już nie używajmy do robienia zdjęć, filmów, tylko miejmy ten telefon naładowany w przypadku, gdy doszło do potrzeby wezwania służb. Mamy taką możliwość zadzwonienia. No i też pamiętajmy o butach, o doborze butów, nie klapki, tylko żeby to były buty wiązane powyżej kostki, które będą zabezpieczały nasze stopy. I też pamiętajmy, gdy już dojdzie do sytuacji, gdy jesteśmy, gdy ta burza się rozpocznie, jesteśmy w górach, to pamiętajmy o tym, żeby jak najszybciej zejść ze szczytu. Też pamiętajmy o elementach takich, że nie powinniśmy trzymać jakichś barierek metalowych elementów, też rzeczy powinny być odłożone, ponieważ no, bo oczywiście może dojść do porażenia. Także te istotne takie elementy mają wpływ na nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy też o tym, że no, nie starajmy się gdzieś chować pod okapem skalnym, bo tam też może być niebezpieczne. No te wszystkie takie rzeczy, które są istotne. No, na pewno nie wchodźmy pod drzewa, tylko starajmy się nawet na tej przestrzeni otwartej przebywać. Co też istotne, telefon komórkowy nie jest jakoś niebezpieczny, jeśli chodzi o burzę, nie ściąga piorunów, ale władowanie może go uszkodzić, no i wtedy nie będziemy mieć możliwości wezwania pomocy. Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, pamiętajmy, żeby kucnąć i odizolować się od mokrej powierzchni skały. Jeżeli mamy jakiś taki element, który możemy się odizolować, no to będziemy miało wpływ na nasze bezpieczeństwo i dobrze, żebyśmy mieli też przy sobie wgrany numer telefonu do TOPR-u czy GOPR-u, w zależności gdzie się znajdujemy, na jakim obszarze. No oczywiście korzystajmy też z telefonów alarmowych 112 999, bo to też jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I myślę, że jeżeli będziemy też przestrzegać tych takich podstawowych zasad, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo własne, możemy czuć się bezpieczni. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, czy też wskutek wydawania pioruna, powinniśmy też udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Jeżeli jesteśmy w takiej zwartej grupie gdzieś na przestrzeni podczas burzy w górach, powinniśmy się rozpieszczać, gdyby doszło do uderzenia pioruna w to miejsce, no to będą osoby, które udzielą pomocy, które wezwą służby. No, pogoda jest bardzo dynamiczna, jeżeli chodzi o tę burzę, także że jest to kilka minut, ale jest to realne zagrożenie dla nas, którzy przebywamy w takiej otwartej przestrzeni. Także jeżeli nie mamy takiej potrzeby wychodzić, to nie wychodźmy, sprawdzajmy pogodę w góry, pamiętajmy o tym, że ta pogoda może się szybko zmienić, bądźmy na to przygotowani, żeby cało i zdrowo z tych gór wrócić, podziwiać piękne widoki, a żeby nie doszło do jakiejś dużej tragedii.
4: Brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Na tym zakończymy dzisiaj. Dziękuję za rozmowę.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub

0: Ubiegły weekend w powiecie sanockim ubiegł pod znakiem wydarzeń kulturalnych. W Zarszynie odbyła się impreza pod nazwą Lato w gminie Zarszyn, natomiast w Czerteżu dożynki powiatowo-gminne. Wydarzenie zorganizowane wspólnie przez gminę Sanok oraz powiat sanocki rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej, podczas której tradycyjnie podziękowano za plony i poświęcono misternie wykonane wieńce dożynkowe. Po nabożeństwie przyszedł czas na tradycyjny obrzęd dzielenia chlebem wypieczonym z tegorocznego ziarna, co stanowiło symboliczny i najbardziej podniosły moment całego święta, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
1: Dożynki, tradycyjna uroczystość poświęcona szacunkowi dla pracy i trudu rolnika. Mamy rolników na terenie naszej gminy sporo, jesteśmy gminą wiejską, więc no jak żeby inaczej, jak tylko uświetnić koniec dożynek czy żniw taką uroczystością. No, rolnik, rolnictwo może być szeroko rozumiane, to nie tylko uprawy i wypiek chleba, oczywiście chleb jest tym symbolem najważniejszym, ale też są produkcje hodowlane. Są produkcje różne, przeróżne, chociażby pszczelarstwo to też pewna formuła rolnictwa.
0: Mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
2: Dożynki to czas podsumowań, to czas podziękowań rolnikom za ich ciężką pracę i tak robili nasi dziadowie, tak robili nasi ojcowie, tak my robimy i chcielibyśmy, aby ta historia była dalej przekazywana. Praca rolnika jest bardzo ciężka, więc te dożynki to naprawdę takie drobne podziękowania za to, że to bezpieczeństwo żywnościowe dzięki tym ludziom jest na tak wysokim poziomie.
0: Mówi Piotr Uruski, poseł RP.
3: Święto rolników, święto lokalnego produktu, no i piękna integracja też ludzi, którzy zajmują się żywnością, zdrową żywnością, mogą tutaj się spotkać, porozmawiać, mogą też powymieniać doświadczenia między sobą. Przewijają się tutaj tysiące osób, w związku z tym te osoby też mogą zapytać, porozmawiać o zdrowej żywności, o tym wszystkim, co dotyczy rolnictwa. Piękna funkcja. Szanujemy rolników za to, że dają nam chleb, ale też jednocześnie rozmawiamy o żywności. To jest właśnie święto plonów, tak jak każdy na to mówi i to jest jakby podstawowa funkcja, ale też przede wszystkim szacunek dla polskiego rolnika, dla ludzi, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe.
0: Podczas wydarzenia odbył się także konkurs na najlepszą potrawę, mówi przedstawicielka KGW Mymoń.
4: Najbardziej regionalną potrawą to dzisiaj żeśmy zaprezentowały, to były gołąbki wigilijne, które przygotowujemy zawsze na Wigilię u nas, właśnie na Mymoniu i w naszych okolicach.
5: A wywodzi się jeszcze z okresu średniowiecznego, ze stołów arystokracji francuskiej, gdzie no wiadomo, tym podstawowym daniem to były te pieczone gołębie, zawijane w liść kapusty. Potem z czasem to przeniknęło i do niższych warstw, ale niestety nie stać ich było na taki bogaty farsz, dlatego ten farsz został zastąpiony takim jakimś tańszym produktem, a więc jakieś warzywa, kasze, a do nas one się właściwie rozwinęły w tej południowo-zachodniej Europie i na Bliskim Wschodzie.
0: Podczas lata z gminą Zarszyn program obejmował zarówno prezentację lokalnych zespołów, jak i występy zaproszonych artystów. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
6: Tutaj wiele czynników zdecydowało o tym, że w tym roku akurat w takiej formule, ponieważ co roku tradycyjnie odbywały się dożynki, ale postanowiliśmy, że chcemy coś zmienić, trochę zaeksperymentować, sprawdzić, czy takie wydarzenie też ma sens, które to myślimy w przyszłości byłoby takim oddzielnym wydarzeniem poza takimi tradycyjnymi lokalnymi dożynkami, które się odbywają w sołectwach, więc chcemy zobaczyć, jak nasi mieszkańcy naszej gminy i wszyscy okoliczni zareagują na coś takiego, czyli po prostu na taki dzień pełen koncertów. Właśnie to się staraliśmy uczynić, żeby każdy coś znalazł dla siebie, żeby to przede wszystkim było wydarzenie takie rodzinne. Więc i dzieciaki mają się czym zająć, i dorośli mają co pooglądać i co zjeść, to też jest bardzo ważne.
0: W programie znalazły się również występy mażoretkowe.
7: To czy pałki, tak naprawdę batony, czy pompony, flagi, mamy też buławy. Raczej specjalizujemy się właśnie w pałeczkach czy pomponach, bo takich układów mamy w zasadzie najwięcej. No i właśnie charakteryzuje się tym, że łączymy tak naprawdę taniec z tym, że musimy to skoordynować z ruchem właśnie tego dodatkowego rekwizytu.
8: Myślę, że tańczymy to dlatego, że to jest coś innego. To nie jest taki stricte taniec, tylko jest coś innego. Myślę, że to też jest trudniejsze, to jest też dla nas wyzwanie, więc myślę, że to nas tak przyciągnęło do tego.
0: Podczas wydarzenia wystąpiła Daria Negra, z którą rozmawiała nasza reporterka.
9: Jest cudownie, moje życie przewróciło się dosłownie do góry nogami, jest cudownie, mam dużo pracy, a to najbardziej mnie cieszy. Jakie przeboje są twoimi ulubionymi? Czy jest taka piosenka, którą śpiewasz i wiesz, że to jest twoja piosenka?
10: Kurczę, jeśli mam być szczera, to jestem w tym zmienna i co tydzień zmieniam sobie repertuar, także ciężko jest mi wybrać jeden utwór.
9: A czy te utwory...

0: Te nowsze bardziej opisują ciebie, czy te starsze covery też lubiłaś śpiewać i było to dla ciebie wręcz naturalne?
1: Myślę, że troszeczkę słynę z takiego podwójnego kontentu, ponieważ w jednej części jestem w domu, gdzie nagrywam covery znanych, starych przeboi, które mają swoją drogą milionowe wyświetlenia, natomiast tu na scenie sięgam troszeczkę bardziej nowoczesnych brzmień, dlatego fajnie jest to łączyć, troszeczkę mieszać style i mamy oto tego owoc.
0: A jak łączysz takie zwykłe życie z tym scenicznym? Bo myślę, że po programie zmieniło się to znacznie bardziej i więcej tych propozycji jest, też więcej po prostu nie macie w domu.
1: No dokładnie tak, jestem mamą, jestem żoną na pełen etat, teraz tylko doszły dodatkowe obowiązki, więc mamy bardzo duże tempo życia, ale absolutnie na to nie narzekamy, udaje się nam to wszystko łączyć, więc jest naprawdę super. Przede wszystkim cudownym uczuciem jest to, że mogę spotykać te wszystkie osoby, które są gdzieś tam w internecie na żywo. Jest to naprawdę niesamowite. Doceniam każdą osobę i każdego słuchacza, który jest razem ze mną i mam nadzieję, że to grono będzie się tylko i wyłącznie powiększać.
2: Finałem wydarzenia był koncert zespołu Phil. Nasza reporterka rozmawiała z Piotrem Kupichą, liderem grupy.
0: Zespół Phil gra już 21 lat na scenie. To ogromny staż. Co zmieniło się przez te 21 lat?
3: O Jezu, bardzo dużo. Przede wszystkim jesteśmy starsi. Ja sam nie wierzę, że mam 47 lat. Ostatnio za często o tym mówię, ale prawda jest taka, że czas leci do przodu i bliżej do 50 niż do 40, ale to się wytnie.
0: Czy zespół Phil ma jakieś utwory, które są szczególne, które przyciągają najwięcej fanów?
3: Wiesz co, tak naprawdę jest wiele numerów, bo już nie mówię o takiej czołówce, czyli na przykład Jak Anioła Głos i inne, ale też są piosenki Gotowi na Wszystko do filmu Gotowi na Wszystko, Exterminator czy W Blasku Słońca z zeszłego roku. To są naprawdę numery, które publiczność śpiewa i nam to dodaje strasznie skrzydeł, szczególnie też te nowe numery.
0: Czy to jest właśnie sens bycia na scenie? Właśnie to dodawanie skrzydeł od widowni, od fanów?
3: Tak, to jest sens. To jest sens bycia na scenie i jeśli o tym zapomnimy, to jest po nas.
0: Czyli fani są numer jeden dla Phil.
3: Numer jeden.
2: Kolejne wydarzenia kulturalne zaplanowane są na ten weekend, a szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. A dzisiaj gościem programu jest Małgorzata Tomkiewicz, prezes Fundacji Łęki Dukielskie. Witam Panią serdecznie.
4: Witam serdecznie.
2: Fundacja działa na wielu torach, ale może zaczniemy od tematu takiego początku. Skąd się to wzięło? Co było impulsem do założenia Fundacji Łęki Dukielskie?
4: Jak wszystko, co jest piękne, rodzi się w bólu, tak nasza fundacja powstała tak praktycznie z konieczności, ponieważ wybudowaliśmy wielki budynek, wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej jako kółko rolnicze. I musieliśmy ten budynek zagospodarować, to znaczy były potrzebne środki na utrzymanie i funkcjonowanie tego budynku. Jedynym wyjściem było właśnie założenie fundacji lub stowarzyszenia lub innej formy działalności, która by mogła zarabiać na utrzymanie tego budynku. I tak naprawdę to było pierwsze wyjście w tym celu. Ale w trakcie poznawania możliwości uzyskania różnych środków do działalności, trafiliśmy właśnie na formę fundacji, która spełniła nasze oczekiwania i po przeszkoleniach, po zdobyciu odpowiedniej wiedzy założyliśmy właśnie Fundację Łęki Dukielskie, której fundatorem, żeby było jasne, jest Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich.
2: Fundacja działa jako takie przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Jak udaje się połączyć właśnie taką działalność komercyjną z misją społeczną i taką aktywizacją zawodową też, bo to też taki jeden z kierunków działalności fundacji jest.
4: No właśnie, bo przedsiębiorstwo społeczne to nie tylko firma, która prowadzi działalność gospodarczą. To połączenie działalności biznesowej z realizacją ważnego celu społecznego. Zarabianie pieniędzy jest potrzebne, ale wypracowany dochód służy przede wszystkim rozwojowi przedsiębiorstwa i realizacji jego misji. Daje miejsca pracy osobom, które mają trudniejszy start na rynku pracy, czyli zatrudniamy osoby z wykluczenia społecznego. Tworzy kolejne miejsca pracy, zakupujemy sprzęty, wyposażenia, podnosimy kwalifikacje pracowników, rozwój, całą gamę innych rozwój usług gospodarczych, działania na rzecz lokalnej społeczności i ogólnie realizację celów statutowych fundacji.
2: W swoich działaniach korzystają Państwo z takiego programu Premia Społeczna. W jaki sposób te środki przekładają się taką realną pomoc dla mieszkańców regionu?
4: Tak, uzyskaliśmy po prostu taką możliwość i bardzo cieszymy się, że gmina Jedlicze po raz kolejny nam zaufała, bo to już jest chyba trzeci projekt, z gminą Jedlicze, gdzie współpracujemy. I tutaj akurat ta premia społeczna, działamy w zakresie usług prawnych dla mieszkańców, czyli dla rodzin z rejonu gminy Jedlicze i także usług psychologicznych. Czyli jeżeli ktoś ma jakiś tam problem, może za darmo właśnie skorzystać z takich usług prawnych i psychologicznych.
2: A w jaki sposób można skorzystać? Jak się skontaktować, jeżeli jest taka potrzeba?
4: My działamy poprzez Centrum Usług Społecznych, czyli we współpracy z Centrum Usług Społecznych i należy właśnie tam do Jedlicza się zgłosić. My tylko po prostu prowadzimy jako fundacja te zajęcia. Oczywiście wynajmując do tego znakomitych prawników, psychologów. Także jest to z górnej półki po prostu ludzie, którzy mogą udzielić fachowej opinii, odpowiedzi czy doradzi.
2: Przejdźmy teraz do tematu, od którego pani zaczęła, czyli wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Jest to taki ważny punkt na mapie gminy. Jakie wydarzenia cieszą się takim największym zainteresowaniem mieszkańców?
4: No właściwie to my działamy nie tylko dla samych mieszkańców, tylko także dla okolicznych miejscowości. To, co się bardzo dobrze sprawdziło, to jest na przykład catering dla osób starszych do szkół, do przedszkoli. Proszę sobie wyobrazić, że osoby, które nie mają rodziny albo mają rodzinę gdzieś daleko, nie mogą sobie ugotować już obiadku i tak dalej, mogą do nas zadzwonić w danym dniu bądź sobie zamówić abonament i właśnie gotujemy z dowozem do osobistym do domu. Także ta osoba nie musi nigdzie nawet wychodzić, mając dowieziony posiłek. To jest jedno takie główne działanie. Działamy też na takim polu jak dla społeczności tutaj okolicznej, czyli robimy różne sobótki czy dożynki, no okazjonalnie, bo wiadomo, że nie w każdym roku wszystko, ale sobótki to już taki trend wielopokoleniowy, że robimy wieloletni. Robimy także sylwestry dla mieszkańców, andrzejki, no różne typu zabawy, spotkania poetyckie mieliśmy przez cały rok. Byli poeci bardzo znani u nas i szanowani w tym gronie. Co może Dzień Kobiet, robimy też spotkania, wspólne kolędowanie z całymi rodzinami, gdzie przychodzą i dorośli, i starsi, i młodsi, i dzieci, tak żeby to po prostu taki wybrzmiało, że to jest właśnie taki czas zjednoczenia, spokoju, odpoczynku jednocześnie.
2: Jeżeli chodzi o te osoby starsze, to o tą pomoc mogą prosić mieszkańcy tych gmin, z którymi współpracuje fundacja, czy z szerszych też rejonów też mogą się zgłosić?
4: Bo właściwie my tutaj działamy, począwszy od Łęk, po Wietrzno, Równe, Rogi, miejsce Piastowe, Wrocanka, wszędzie tam dowozimy te posiłki. A do szkół to mamy 7 szkół z terenu gminy, z Chorkówka, gdzie też służymy swoim cateringiem.
2: Jeżeli chodzi o te posiłki dla osób starszych, duże są potrzeby?
4: Może to nie są jakieś powalające, ale tak w granicach 50 posiłków dziennie wydajemy.
2: Fundacja też działa tak prozdrowotnie, ma różne takie też działania związane właśnie z tym stylem życia. Jakie te wydarzenia, miejsca, czy też działalność tutaj jest realizowana?
4: No prozdrowotnie, no to może także zachęcamy zarówno młodzież, jak i starszych do takiego czynnego wypoczynku. I na przykład w okresie wakacji jako fundacja prowadziliśmy, jako kółko rolnicze jednocześnie, bo jestem i tu prezesem, prowadziliśmy różne działania, na przykład takie spotkania, gry w szachy były przez 2 lata dla młodzieży w okresie wakacji. Teraz zmieniliśmy, robimy właśnie nowo otwarty dart, gdzie mogą przyjść ojciec z synem, czy matka z córką, czy w różnej kombinacji, wspólnie sobie zagrać, miło spędzić czas, zamiast siedzieć przy komórce czy laptopie.
2: Jeżeli chodzi właśnie o działania i też to przedsiębiorstwo społeczne, to niedawno w Krośnie powstało bistro. Skąd pomysł na wejście na rynek właśnie krośnieński? Jak to przedsięwzięcie wspiera cele statusowe fundacji?
4: No, tak naprawdę fundacja może się rozwijać wielokierunkowo i może swoje oddziały tworzyć, no, gdzie chce, można powiedzieć. Myśmy z tym pomysłem wyszli dlatego, żeby się właśnie pokazać trochę w mieście, bo no umówmy się, na wsi jednak jest takie zmarginesowanie, bym powiedziała, dlatego, że nie mamy takich możliwości sprzedania swoich produktów, jak chcielibyśmy i jak mamy możliwość wyprodukować. Zatrudniamy dość już teraz dużo osób, więc szukamy po prostu pracy dla tych osób, no aby mogli pracownicy sobie zamiast zwalniać, no to żeby pracować. A tym samym wychodzimy do klienta.
2: No właśnie, no warto podkreślić, że to nie jest tylko zarabianie pieniędzy, ale nie. Też osoby dostają też pracę, że to też jest aktywizacja osób, które mogą być pasywni zawodowo w tym momencie i nie mogli tej pracy znaleźć gdzieś indziej.
4: Tak, bo proszę spojrzeć na to w ten sposób, że przedsiębiorstwo społeczne, aby być przedsiębiorstwem społecznym, musi mieć tak zwany status uzyskać. Nadaje go wojewoda, sam wojewoda podkarpacki. I aby utrzymać takie możliwości, taki status, to musimy zachować pewne proporcje w zatrudnieniu. Muszę mieć 70-30, czyli 70% osób z wykluczenia społecznego, a 30 tylko takich, że tak powiem, super zdrowych, tak? Natomiast ci pozostali muszą być właśnie takie osoby, które albo były długo bezrobotne, albo na przykład matki z dziećmi, które przebywały na długich urlopach i trudno im jest powrócić na rynek pracy. Mają w związku z tym pewne jakieś trudności. Myśmy też oferowali dla tych osób szereg szkoleń. Naprawdę odbyła się cała gama szkoleń w naszym budynku. Każdy, kto chciał, to mógł skorzystać z tego. I właśnie w ten sposób uaktywniamy, wracamy tych ludzi na rynek pracy.
2: Jakie są najbliższe cele fundacji? Bo tych działań jest mnóstwo, ale czy są jeszcze jakieś pomysły kolejne?
4: Strach się czasem obudzi, bo tych pomysłów tyle w głowie. Tak się śmiejemy, że co dzień to jakiś pomysł. No nie, ale działamy poważnie i naprawdę działamy w wielu dziedzinach. Teraz, właśnie dzisiaj wracam ze złożonych dokumentów na nowy projekt. Ciągle robimy jakieś projekty, które właśnie służą społeczeństwu, bo teraz będziemy chcieli otworzyć taki mini klub seniora i to jest stricte dedykowane dla naszych mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych, dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.
2: Jakie projekty są obecnie realizowane przez fundację?
4: Tak, jako fundacja rozpoczęliśmy takim wielkim projektem pod nazwą Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na 2022-2025, tak zwane KPO. Ten projekt naprawdę był znaczący w naszej rozpoczynającej się działalności, gdyż pozwolił uruchomić dużą salę, która została wybudowana i oddana, ale była puściusieńka, kuchnia, wszystko. Z tego projektu zakupiliśmy wszystkie stoły, krzesła, wszystkie urządzenia, maszyny do kuchni, do chłodni, do wszystkich zapleczy. Także to był projekt super i za to bardzo dziękujemy władzom, że się po prostu udało pozyskać środki. Następne projekty, w ogóle rozpoczynając, bo tutaj nie wspomniałam, to bardzo dziękuję też panu dyrektorowi Radwanowi z OWES-u z Jasła, gdyż on tknął w nas właśnie takie działanie, jeżeli chodzi o tę fundację, o te przedsiębiorstwa społeczne, bo no zawsze ktoś musi coś podpowiedzieć w tym życiu. Akurat on z żoną przyjeżdżali do nas wielokrotnie i pod ich wpływem założyliśmy tą fundację i no i pięknie działamy i od nich też pierwsze środki na utworzenie pierwszych 4 stanowisk pracy, do których zostały też zakupione różne maszyny, urządzenia i tak powoli korzystaliśmy chyba 3 razy już z ich, że tak powiem, projektów, bo tak na raz bałam się wziąć tak dużego projektu, żeby zatrudniać dużo ludzi, musieliśmy wiedzieć, czy się to rozwija, rozwinie, czy się to utrzyma, bo do każdego projektu proszę zważyć, że jest 5 lat okres trwałości. Więc nie jest to takie proste wziąć sobie wszystko i wybudować, tylko musimy to jeszcze utrzymać i tą działalność, funkcjonalność tak zwaną. Później przyszły właśnie te projekty z gminą Jedlicze i tu był Smart Senior, zajęcia edukacyjne dla seniorów, gdzie właśnie poprzez zatrudnianie różnych fajnych osób prowadzimy zajęcia z seniorami. Na przykład raz w miesiącu są spotkania w Potoku, w Jedliczu, w Żarnowcu i tak dalej, tam gdzie ci seniorzy mają i my wysyłamy właśnie osobę, która ma z nimi zajęcia, a przy okazji też serwuje nasz catering, obiad i są wszyscy happy. Później był Czas na Radość, czyli imprezy okolicznościowe i z tego seniorzy są mega zadowoleni. No i teraz właśnie trzeci projekt z Jedliczem Warto Być z premią społeczną, ale też ważnym wsparciem dla przedsiębiorstw w ogóle społecznych jest państwowy projekt Warto Być PS-em, gdzie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej realizuje takie i to są wsparcia takie doraźne dla przedsiębiorstw, bez których powiem na początku trudno by było zaistnieć.
2: Teraz troszeczkę zmienimy temat na temat wydarzeń. Pani też jest oprócz prezesem Fundacji Łęki Dukielskie też sołtysem tej miejscowości, a w 30 sierpnia odbędą się tam uroczystości związane z 660-leciem Łęk Dukielskich. Jaki jest plan wydarzenia?
4: No to proszę sobie wyobrazić, że tak, no 660, piękna data, musimy jakoś to uczcić, no i wiadomo jako sołtys i tutaj mam pomoc radnych też, że no musimy jakoś to zrobić. I sam pomysł na gwiazdę wieczoru, że tak powiem, oprócz tych oczywiście oficjalnych uroczystości, poddała nam młodzież łęcka. No bo zawsze to jak są czy dożynki, czy sobudki, to zawsze się zaprasza jakieś zespoły takiego typu dla starszych, że tak powiem, mieszkańców, tak? Natomiast no, jako sołtys nie mam środków, które by mi pozwalały jakieś gwiazdy sprowadzać, no bo od tego to jest gmina. No ale mieszkańcy zaczęli, młodzież wypisywać, że pani sołtys, bardzo prosimy, żeby byli aptekarzem. I mówimy, dlaczego nie? No spróbujemy. Ale tak poważnie, no to rozpoczynamy oczywiście mszą świętą w kościele, później przejście oficjalne, ale to jest bliziutko na plac Kółka Rolniczego Fundacji. Później no, oficjalne tam przemówienia, odsłonięcie tablicy z tej okazji. Będą wzmianka historyczna, którą dopowie pani Jolanta van Girgenbarlanka, wieloletna dziennikarka. No i właśnie będzie występ zespołu Chorkowianie, będzie koło gospodyń z Chorkówki. No i oczywiście aptekarze, a później zabawa pod gwiazdami.
2: Czyli będzie się działo, czyli warto będzie zaprosić. Małgorzata Tomkiewicz, prezes Fundacji Łęki Dukielskie, była dzisiaj gościem programu. Bardzo pani dziękuję.
4: Dziękuję uprzejmie.
5: Tomasz Czapla, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: Panie Tomaszu, jak sierpień to dożynki, czyli święto ludowe podsumowujące żniwa i wdzięczność za zebrane plony. Co dokładnie symbolizuje ta tradycja?
6: Rzeczywiście dożynki najczęściej kojarzymy z wieńcem dożynkowym, bo to był główny bohater tego święta plonów. Dożynek albo też obrzynek, jak to też unazmawiano. I sama nazwa właściwie kiedyś brzmiała wieńcu winny. Tak naprawdę nie było takie jednodniowe wydarzenie, tylko raczej pewien okres, czas. Dzisiaj kojarzymy no, z wydarzeniem, prawda, że idziemy w niedzielę na dożynki, a kiedyś był to taki cały okres, który miał swoje pewne etapy. Zaczynało się rzeczywiście w domu gospodarza, później one się przenosiły na dwór i wreszcie do kościoła. Czyli rzeczywiście w tym dniu ukończenia prac żniwnych, kiedy to już ostatni snop pszenicy się zbierało, albo osa, zwany on był wtedy też babą, ten właśnie snop, obierało się go zielem, polnymi kwiatami, rumiankiem, krwawnikiem, tym co symbolizowało obfitość i niosło się do domu gospodarza i tam właśnie taką babę żniwną wiozło się też na wozie. No i u gospodarza odbywał się obrządek. Przed domem oblewano wieniec wodą na dobrą zapowiedź pogody na przyszły rok. Potem wykonywano przyśpiewki gospodarzom na wykupienie tego wieńca. gospodarz wykupywał. No i tutaj temu towarzyszyły na pewno takie tańce, byli muzykanci, tych na wioskach oczywiście też nigdy nie brakowało. I później też taki obrzęd przenosił się też na dwór. Rzeczywiście wtedy przywożono taką babę żniwną na dwór. Dziedzic wręczał żniwarzom pieniądze, zapraszał ich na uroczyste obchody na święto Matki Bożej Zielnej, czyli na święto Niebowzięcia na 15 sierpnia. Dawał im też pieniądze na to, żeby ładnie taki wieniec był przybrany. No i w święto już Matki Bożej Zielnej dziewczęta przygotowywały specjalny wieniec do ustrojenia, którego też zakupywały właśnie wstążki, inne takie ozdoby. Czas takiego wicia wieńca też był określony tradycją, bo przecież było to także spotkanie takie towarzyskie przy wiciu wieńca. Schodzili się swaty, dróżki, którzy później zawozili do kościoła taki wieniec. Dróżki znosiły jedzenie, swaci jakąś wypitkę i w ten sposób tutaj przygotowywano właśnie taki piękny wieniec. On miał kształt jakby takiej półkuli złożonej ze skrzyżowanych kabłąków. Do dzisiaj często tak się wieńce tworzy, chociaż dzisiaj już jest duża różnorodność, dużo fantazyjnych kształtów jest wieńców. Ale kiedyś pierwotnie właśnie tak on był robiony i do niego mocowano kłosy, takie dorodne kłosy, owoce, kwiaty, zioła. No i później uroczyście na święto Matki Bożej Zielnej taki wieniec był wnoszony na sumę do kościoła. Przywożony był wozem, też udekorowany pięknie w gałązki, kwiaty, różne ozdoby. Konie też były pięknie ubrane w zdobne uprzęże. Często przed wojną temu towarzyszyła także banderia konna, czyli taki kolumna gospodarzy jadących na koniach. Już wtedy, kiedy była taka większa świadomość wspólnoty wiejskiej i kiedy te dożynki miały charakter takiego święta w całej wiosce. No i oczywiście wieniec był wnoszony przez dróżki i swatów wraz z muzykantami. Po mszy świętej już później ten wieniec był przywożony na dwór, stawiano go w ganku. Odbywała się wielka zabawa, dziedzic przygotowywał taką zabawę, wszyscy dobrze się bawili. Natomiast no, wiadomo, że później rolę już od okresu międzywojennego taką rolę właśnie takiego dziedzica też przyjął starosta, prawda? Kiedy starosta żniwny, starosta dożynek, taki gospodarz, który był powszechnie szanowany, uznawany, do niego wtedy przywożono najpierw wieniec, później na wóz się zasiadało już wraz ze starostą, ze starościną i zawoziło się do parafii. Więc tak to kiedyś rzeczywiście wyglądało. Ta tradycja jest do dzisiaj obecna w większości tutaj gmin na Podkarpaciu, u nas także, myślę, że w całej Polsce.
5: A czy współczesne dożynki łączą w sobie zazwyczaj taką wspólną zabawę i świętowanie?
6: Tak, oczywiście. To jest święto plonów, święto religijne, ale także jakoś taki wielki dzień wspólnoty, prawda, w całej wiosce. Jest to pewien symbol zakończenia pracy, ukoronowania tej pracy. Ten kształt wieńca też to symbolizuje, jakby ukoronowania pracy i tego okresu najbardziej takiego ciężkiego, żmudnego w pracy na wsi. Więc jest to rzeczywiście i zabawa, a temu towarzyszą przecież później różnego rodzaju festyny, pokazy, integracja społeczności lokalnej.
5: Tak jak pan powiedział, święto łączy w sobie elementy dawnych obrzędów dziękczynnych za urodzaj, także aspekty religijne i ludowe, podkreślając wdzięczność za dar ziemi i pracę ludzkich rąk. Czy dożynki w takim razie wpisują się w taką naszą polską tradycję?
6: Oczywiście. Jest z dawien dawna, jest to tradycja polska, jest to nasza tradycja lokalna, także tradycja kościoła.
5: Panie Tomaszu, w takim razie dziękujemy za przybliżenie nam szczegółów, jeżeli chodzi właśnie o ten obrzęd dożynkowy. Do usłyszenia.
6: Do usłyszenia, dziękuję.
7: Dziś przed naszym mikrofonem gościmy pana Grzegorza Nieradkę, burmistrza gminy Iwonicz-Zdrój. Dzień dobry.
8: Dzień dobry państwu.
7: Jakiś czas temu jedna z ważniejszych sesji Rady Miejskiej, czyli sesja absolutoryjna, otrzymał pan wotum zaufania oraz absolutorium, czyli jak gdyby taką akceptację Rady dla działań w poprzednim roku. Które z tych inwestycji, które z tych inicjatyw były najtrudniejsze, najważniejsze?
8: Tak, rzeczywiście ustawodawca przewidział jakiś czas temu konieczność uzyskiwania przez samorządowców, przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast właśnie wotum zaufania oraz uzyskiwania absolutorium. Jest to tak naprawdę potwierdzenie organu stanowiącego, czyli Rady Miejskiej, w naszym przypadku w Iwoniczu-Zdroju, dla działań burmistrza zrealizowanych za miniony rok, czyli rok 2025. I rzeczywiście rok 2025 był w gminie Iwonicz-Zdrój rokiem takim wyjątkowym pod względem właśnie inwestycyjnym. Taką myślę, że kluczową, najważniejszą inwestycją, ale też i pewnie trudną ze względu na to, że bardzo złożoną, była budowa żłobka i przedszkola w Iwoniczu. To rzeczywiście największa inwestycja, warta kilkanaście milionów złotych, realizowana też oczywiście w ramach dofinansowania zarówno z Polskiego Ładu, jak i z programu Aktywny Maluch, i dzięki temu uzyskaliśmy dwa super nowoczesne obiekty połączone w jeden kompleks właśnie przedszkolno-żłobkowy, łącznie z placem zabaw, w których jesteśmy w stanie przyjąć 96 dzieci do przedszkola, 64 dzieci do żłobka. Sam plac zabaw, wartość tej inwestycji to ponad milion złotych. Jest, jak śmiem twierdzić, chyba najpiękniejsze i najnowocześniejsze na terenie powiatu krośnieńskiego. Także była to inwestycja, która wymagała na pewno też ogromu zaangażowania ze strony i władz gminy, też i wykonawcy. Tutaj też jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Cała inwestycja została zrealizowana w sposób planowy i jesteśmy przekonani, że ta nowa instytucja, bo to jest pierwszy tak naprawdę w historii gminy Iwonicz-Zdrój żłobek, będzie służył nie tylko mieszkańcom gminy Iwonicz-Zdrój, ale też i sąsiednich miejscowości, bo już teraz często rodzice pytają, czy mamy jeszcze miejsca w naszym żłobku i czy będą mogli zapisywać dzieci. No plus jest taki, jeżeli chodzi o żłobek, rzeczywiście ta rekrutacja trwa przez cały czas. Tak naprawdę rodzice, mamy szczególnie tak w różnym okresie decydują się na powrót do pracy, a dzięki też dofinansowaniu rządowemu, czyli aktywnemu rodzicowi, mogą kierować dzieci do żłobka, nie ponosząc z tego tytułu też dodatkowych kosztów.
7: Kolejny temat to program rewitalizacji. Takie programy są przyjmowane przez wiele samorządów. Skąd wynika potrzeba takich programów i co zostanie wykonane w ramach tej inicjatywy?
8: Ja bym powiedział trochę inaczej, to znaczy gminne programy rewitalizacji rzeczywiście przez wiele samorządów wiele lat temu były przyjmowane i dzisiaj mam wrażenie, że przynajmniej tak na terenie województwa podkarpackiego stosunkowo niewielka liczba samorządów takie gminne programy uchwala. To jest, myślę, podyktowane takim pragmatyzmem, ponieważ też w tej chwili nie istnieją jakieś duże programy dotacyjne, które premiowałyby te gminy, które posiadają gminne programy rewitalizacji. My natomiast, tak wychodząc troszeczkę krok do przodu, zdecydowaliśmy się na to, żeby taki gminny program rewitalizacji opracować i też go uchwalić. Rzeczywiście Rada Miejska taki program uchwaliła. Tutaj udało nam się też we współpracy z firmą, która przygotowywała na ten gminny program rewitalizacji, zrealizować to w taki sposób, że ta firma pozyskała środki finansowe na przygotowanie tego programu właśnie w ramach KPO i dzięki temu program wart ponad 100 tysięcy złotych jest w zasadzie w 100% dofinansowany w ramach KPO, także w zasadzie tylko kosztem, jeżeli chodzi o gminę Iwonicz-Zdrój, jest podatek VAT i dzięki temu za stosunkowo niewielkie pieniądze mamy przygotowany kolejny dokument strategiczny dla gminy Iwonicz-Zdrój i jesteśmy, myślę, jedną właśnie w tej chwili z nielicznych gmin, które taki gminny program rewitalizacji posiadają, a dzięki temu jesteśmy gotowi na to, że jeżeli jakieś programy się pojawią, które będą premiować te gminy, które mają GPR-y przygotowane, no my będziemy tak naprawdę gotowi na to, żeby w takich programach wystartować i też skutecznie środki finansowe zewnętrzne pozyskiwać. No przed nami oczywiście nowa perspektywa unijna, tak przygotowujemy się do tych kolejnego budżetu Unii Europejskiej na te kolejne lata, więc chcemy być po prostu gotowi, chcemy być przygotowani. W ramach tego programu opracowaliśmy szereg takich zagadnień, które uwzględniliśmy jako konieczne do wykonania, szczególnie na terenie samego Iwonicza-Zdroju, bo wyznaczyliśmy w pierwszej kolejności obszar zdegradowany, tak zwany. Jako ten obszar został określony właśnie granice miasta Iwonicz-Zdrój. I w związku z tym, żeby taki program zrealizować, musimy inwestować właśnie na terenie tego obszaru zdegradowanego i tutaj przede wszystkim chodzi o też zabytkowe obiekty. Oczywiście te, które są w posiadaniu gminy Iwonicz-Zdrój są w dobrym stanie, bo rzeczywiście dbamy o to i zrealizowaliśmy szereg też inwestycji związanych z odnowieniem.
7: Obszar zdegradowany nie pasuje do Iwonicza.
8: No, na pierwszy rzut oka rzeczywiście Iwonicz to jest taka perełka, więc mogłoby się wydawać rzeczywiście, że nie wymaga jakichś prac rewitalizacyjnych. Natomiast program rewitalizacji to są nie tylko zabytki, to nie tylko obiekty, szczególnie te, które są w prywatnych rękach i mamy kilka takich obiektów, które są w złym stanie technicznym. Tutaj staramy się też docierać do tych właścicieli, pomagać im w jakiś sposób i mobilizować do tego, żeby o te obiekty dbali, ale rewitalizacja to również dotyczy jakby takiej kwestii społecznej. Akurat Iwonicz-Zdrój jest maleńkim miasteczkiem, które nam się wyludnia i to jest problem powiedzmy każdej niewielkiej gminy na terenie, myślę, że nie tylko powiatu krośnieńskiego, nie tylko Podkarpacia, ale jest to problem tak naprawdę całej Polski, więc też chcemy zrealizować takie działania rozwojowe, prorozwojowe, żeby zachęcić do tego, żeby też młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Iwonicza, bo to jest taka najczęstsza ścieżka, kiedy młody człowiek wyjeżdża na studia do większego miasta, do Rzeszowa, Krakowa czy Warszawy, no i często tutaj już po prostu nie wraca. Tam znajduje dobrze płatną pracę, tam często też zakłada rodzinę i to jest też tak jakby dowód, pewne takie odczarowanie pewnych tendencji, bo to nie jest tak, że dzisiaj młodzi Polacy nie chcą mieć dzieci, że się na dzieci nie decydują. Miałem też wielu kolegów, którzy założyli rodziny, nawet mają wielodzietne rodziny, ale niestety nie mieszkają na terenie Iwonicza-Zdroju. Dlatego chcemy te działania podejmować, realizować, żeby tutaj powstały też pewien zasób mieszkaniowy, który też spowoduje, że mieszkańcy, młodzi mieszkańcy tak będą się decydować na osiedlenie właśnie tutaj i zostanie na terenie Iwonicza. No też dobrze płatne miejsca pracy, to akurat no, uzdrowisko Iwonicz-Zdrój ma pewien potencjał, tak, bo tu przecież i zawody medyczne mogą się odnaleźć, i zawody gastronomiczne mogą się tutaj odnaleźć. No dzisiaj też wiemy, że medycy całkiem nieźle zarabiają, więc może to jest rzeczywiście też jakiś kierunek i potencjał. Więc chcemy właśnie ten gminny program rewitalizacji wdrażać w życie. Oczywiście korzystając z tych środków, które no daj Boże pojawią się, czy to w jakichś unijnych, czy krajowych programach. W każdym razie no my jesteśmy po prostu przygotowani na to, żeby po te środki sięgnąć. Jeżeli tylko gminy będą premiowane, to tych kilka punktów więcej uzyskamy niż teoretycznie nasza konkurencja.
7: W ramach tego programu rewitalizacji, jeżeli chodzi o takie inwestycje twarde, to jakie zagadnienia będą realizowane, czy mogą być realizowane?
8: Ja myślę, że taką twardą inwestycją, a też bardzo popularną na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, ale myślę, że w tej chwili ona stała się już popularna na terenie całego województwa podkarpackiego, a nawet minister sportu zainteresował się naszymi planami, bo dostaliśmy też wiadomość, że doradca pana ministra Rasia chce się spotkać z nami w Iwoniczu i porozmawiać na tematy związane z odbudową skoczni narciarskich. I rzeczywiście w naszym gminnym programie rewitalizacji określiliśmy właśnie chęć odbudowy kompleksu skoczni narciarskich. No to jest też wspaniała tradycja Iwonicza-Zdroju, który słynął przecież ze sportów zimowych. Do dzisiaj mamy już z ponad stuletnią tradycją Iwoński Klub Narciarski Górnik. W tamtym roku obchodziliśmy hucznie jubileusz stulecia jego istnienia, w którym w tej chwili działa prężna sekcja biatlonowa. Mamy przecież reprezentantkę Polski, Kamilę Cichoń, mamy olimpijczyków, którzy wyszli z tego klubu, ale chcielibyśmy odtwarzać te sekcje, które kiedyś były, czyli sekcja powiedzmy zjazdowa narciarstwa, ale też sekcja skoków narciarskich. No wiemy, że skoki narciarskie są bardzo widowiskowym sportem, no niezwykle też popularnym w Polsce. Pamiętamy przecież czasy Małyszomani, tak? Później oczywiście Kamil Stok i sukcesy naszych skoczków. No teraz też ostatnie wspaniałe też sukcesy olimpijskie, także bardzo, bardzo dużo w tym obszarze się dzieje. Myślę, że taki nowy boom na skoki narciarskie się pojawia. Na Podkarpaciu tak naprawdę takiej infrastruktury nie posiadamy, a Iwonicz mając te doskonałe tradycje i mając powiedzmy no, swój potencjał taki, bym powiedział, geograficzny, naturalny, tak, czyli miejsca po tych skoczniach, jest szansa, żeby ten projekt przygotować i podjęliśmy już tutaj szereg działań z tym związanych. Zaczęliśmy tak naprawdę od odkrzaczenia, bo brzmi to brutalnie, ale niestety przez ostatnich kilkanaście lat skocznie narciarskie zostały w Iwoniczu całkowicie zapomniane. One prawie zarosły lasem, czyli krzakami. W tej chwili cały ten obszar został przez nas oczyszczony i nie tylko po to, żeby odsłonić i pokazać, jak te skocznie, powiedzmy, czy pozostałości po tych skoczni wyglądają, ale przede wszystkim po to, żeby wykonać profesjonalne pomiary takie geodezyjne. Jesteśmy po spotkaniu też z panem Choreckim z FIS-u, który zajmuje się homologacją skoczni. Przyjechała tutaj ekipa właśnie profesjonalnych też projektantów, którzy ocenili w terenie, jak wyglądają te skocznie. Ocenili też ze względu na to, że pomiędzy skoczniami powstał w roku 2012 amfiteatr w Iwoniczu i niektórzy sądzili, że on jakby zablokował rozwój skoków narciarskich w Iwoniczu, co nie jest prawdą, bo rzeczywiście te wstępne rozmowy wskazują na to, że istnienie amfiteatru nie koliduje z funkcjonowaniem skoczni narciarskich, dlatego w miesiącu czerwcu podpisałem umowę na przygotowanie pierwszej koncepcji odbudowy małej i średniej skoczni, czyli już tutaj ponosimy też wydatki właśnie z tym związane, żeby być gotowym dokumentacyjnie. Czekamy na spotkanie właśnie z doradcą ministra i liczymy na to, że Ministerstwo Sportu również wesprze pod kątem inwestycyjnym te nasze realizacje i chcemy przygotowywać zaraz po tym, jak będzie opracowana koncepcja. Myślę, że na początku przyszłego roku już też w nowym budżecie zabezpieczymy środki finansowe po to, żeby przygotować już pełną dokumentację projektową, łącznie z pozwoleniem na budowę, właśnie po to, żeby też w ramach tego gminnego programu rewitalizacji te skocznie narciarskie odbudować. Na razie mówimy o małej i średniej, docelowo chcielibyśmy również dużą skocznię, to jest K62, więc rzeczywiście obiekt dosyć imponujący jak na nasze warunki, więc jesteśmy przekonani, że kiedy będzie infrastruktura, kiedy mamy klub narciarski, zaangażowanych też i młodych sportowców, którzy coraz częściej dopytują właśnie o skoki narciarskie, to jest ogromna szansa, że te skoki narciarskie do Iwonicza wrócą. Także jest to nie tylko marzenie, ale po prostu też jakby konsekwentnie realizowany projekt, no już w jakimś stopniu zaawansowania.
7: Wielu pewnie czeka z niecierpliwością na tę inwestycję, tymczasem troszkę sprawy komunalne, czyli modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów. Na czym ona ma polegać? Na czym ona polega?
8: Tak, no tą inwestycję rozpoczęliśmy miesiąc temu. Rzeczywiście rozbudowa PSZOK-u to jest też takie duże przedsięwzięcie, powiedzmy i logistyczne, i inwestycyjne dla naszej gminy. Pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy europejskich dla Podkarpacia. Wartość całej inwestycji to kwota blisko 2,5 miliona złotych, więc to też nie jest wcale mała kwota. W tej chwili trwa budowa nowego obiektu administracyjnego właśnie do obsługi PSZOK-u. W ramach tego obiektu również powstanie taka salka szkoleniowa po to, żeby realizować tam no przede wszystkim takie działania też edukacyjne z myślą i o młodzieży, o dzieciach w pobliżu tak naprawdę naszego zakładu gospodarki komunalnej, czyli miejsca, gdzie ta inwestycja powstaje. Jest szkoła podstawowa, więc też myślę, że lekcje przyrody mogą być, czy ekologii mogą być realizowane również na terenie tego nowo powstałego, dobrze wyposażonego multimedialnie obiektu. Oprócz tego powstają również nowe wiaty, w których no, będą gromadzone w sposób selektywny odpady, a dodatkowo jeszcze objęliśmy wsparciem w ramach tego projektu 3 wspólnoty mieszkaniowe na terenie gminy Iwonicz-Zdrój i na terenie tych wspólnot powstaną również dodatkowe zamykane wiaty na odpady, które nie tylko poprawią estetykę, powiedzmy, wokół tych wspólnot, 2 na terenie Iwonicza-Zdroju, 1 na terenie Iwonicza, ale przede wszystkim właśnie też wyeliminują takie podrzucanie odpadów, bo bardzo często spotykamy się z tym, że albo mieszkańcy w sposób nieuczciwy podrzucają niewłaściwe odpady, tutaj myślę przede wszystkim o jakichś tam firmach budowlanych, które no, chcąc po prostu oszczędzić, podrzucają swoje odpady na teren no, wspólnot mieszkaniowych, ale coraz częściej niestety też sąsiednich gmin. Oczywiście te sprawy na bieżąco staramy się, zgłaszamy na policję. No nie zawsze łatwo jest ująć, powiedzmy, tych sprawców, ale rzeczywiście uporządkowaliśmy tą gospodarkę odpadową, bo niestety przez ostatnie lata była ona prowadzona no, w niewłaściwy sposób, to tak mówiąc najdelikatniej, kiedy też nie zwracano uwagę na stopień, powiedzmy też i recyklingu, kiedy płacone były kary finansowe związane z nieuzyskaniem odpowiedniego stopnia recyklingu. Także inwestycja ma taki wieloraki charakter, bo oprócz tego, że powstaje właśnie nowoczesne zaplecze, nowy obiekt, to też istotne z punktu widzenia mieszkańców jest to, że w ramach projektu na czas jego trwałości. Musimy również zwiększyć dostęp do naszego PSZOK-u. W tej chwili jest on czynny przez 3 dni w tygodniu. Po realizacji projektu od 5 do 6 dni będzie czynny, czyli mieszkańcy w zasadzie codziennie będą mogli również te odpady dostarczać. Myślę, że to jest też duża, powiedzmy, wygoda dla naszych mieszkańców, kiedy nie będą musieli sprawdzać harmonogramów, tylko w dowolnym momencie będą mogli przyjechać i te odpady również na nasz PSZOK przywieźć.
9: Reklama. Czyta lektor AI.

0: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy,
1: zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat.
2: Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezes PKOL-u aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Rusza największy trening reagowania kryzysowego, ćwiczenia w całej Polsce. Siatkarki wygrywają mecz za meczem na Mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Przekazała godzinę temu rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak. Posiedzenie w tej sprawie trwało całą noc. Szefa PKOL-u zatrzymano w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Chodzi m.in. o płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej.
2: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogą dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Tymczasem Mateusz Morawiecki chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut. Były premier, a dziś lider ugrupowania politycznego Rozwój Plus domaga się, by wniosek w tej sprawie trafił pod obrady Sejmu już w przyszłym tygodniu. W 1400 miejsc w całym kraju zaczną się dziś ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. Specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Cezary Jaszczyk.
3: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
4: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
3: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
4: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
3: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
1: Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw przeszły pierwszą rundę Mistrzostw Europy. Wczoraj wygrały z Turcją 3-2. W 1/8 finału zagrają z Portugalią.

0: Dziś deszczowo, w wielu regionach przelotne opady i burze będą się przesuwać z zachodu na wschód. Na termometrach od 22 do 26 stopni. W czasie burz będzie silnie wiało, możliwy też grad.
1: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
2: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
1: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.
2: Twoje trendy hity w Trend Radio.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
3: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 groszy za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak, Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Dzień dobry, melduję się przy mikrofonie w tę wyjątkową sobotę. Słuchacie Trendy Radia, a przed nami nie ma co ukrywać. Absolutnie wyjątkowy czas. Witamy ostatni weekend tegorocznych wakacji. Przed nami wspólny dzień, fantastyczny i przede wszystkim będzie bardzo dużo muzyki. Mam nadzieję, że spędzacie go dokładnie tak jak lubicie, na luzie, bez pośpiechu. No i w doskonałym towarzystwie Trendy Radia. Gwarantuję, że z naszych głośników popłynie dziś mnóstwo pozytywnej energii, która idealnie podkręci ten sobotni klimat. Zostańcie ze mną, bo rozkręcamy wakacyjny finał.

0: Reklama.
1: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 529. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
2: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
3: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

Mamy sobotni poranek, to najwyższy też czas, żeby sprawdzić, kto dzisiaj świętuje i komu będziemy podrzucać muzyczne prezenty. Kartka z kalendarza podpowiada, że imieniny obchodzą dzisiaj Sabina, Jan, Beatrycze oraz Michał, Piotr, Andrzej, Flora, Świętosław, Krescenty, a także Jan Chrzciciel. Wszystkim dzisiejszym solenizantom i solenizantkom życzymy wszystkiego, co najlepsze. No i głośnego 100 lat uśmiechu od ucha do ucha na pewno każdego dnia i oczywiście genialnego weekendu. A dla całej reszty świetnej zabawy z Trendy Radiem. Lecimy z kolejnymi hitami.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autocomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autocomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Reklama.

Dzisiaj mamy 29 dzień sierpnia i to też dzień, kiedy obchodzimy w Polsce Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego. Z tej okazji wszystkim funkcjonariuszom życzymy przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby. A ja chciałam was podpytać, czy wiecie, dlaczego to święto przypada właśnie dzisiaj? Dokładnie tego dnia w 1997 roku uchwalono ustawę, która oficjalnie uregulowała zasady funkcjonowania straży miejskich w naszym kraju. Można więc powiedzieć, że to symboliczne urodziny tej formacji. Zostawiamy mundurowych na posterunku, a my wracamy do naszej muzycznej misji. Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Ostatni weekend wakacji ma to do siebie, że w głowie powoli zaczynają się pojawiać myśli o pierwszym dzwonku. Bolesne? No, często tak. Rodzice, wiemy, jak jest kompletowanie zeszytów, pakowanie plecaków i logistyka przed powrotem dzieci do szkół potrafią podnieść ciśnienie. Nasza rada? Wrzućcie na luz. Zamiast stresować się zakupami z linijką w ręku, wykorzystajcie te ostatnie letnie dni na wspólny, rodzinny relaks. Spacer, może jakieś wyjście na lody. Pamiętajcie, że Trend Radio jest cały czas z Wami i niezależnie od tego, czy pakujecie piórniki, czy odpoczywacie w ogrodzie, łapcie chwilę i cieszcie się końcówką lata z najlepszymi hitami, które mamy niezawodnie dla Was każdego dnia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czuję się niewinny. Aresztowany przez sąd szef PKOL-u. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę ceny maksymalne paliw. Lech i Jagiellonia poznały rywali w Lidze Europy. Marcin Krzemiński. Katowicki sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w czwartek w Warszawie w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Grzegorz Kozioł.
2: Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Jak wynika z relacji jednego z pracowników sądu, po jego zakończeniu Radosław P. został wyprowadzony przez policję tylnym wyjściem i wywieziony samochodem. Adwokat podejrzanego nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, rozmawiać z mediami, nie chcieli także inni uczestnicy posiedzenia. Natomiast szef PKOL-u oświadczył, że czuje się niewinny oraz, że nieprawdą jest twierdzenie prokuratury, jakoby odzyskał pieniądze z zonda krypto.
1: Dodam, że naruszającym w środę najbliższym posiedzeniu Sejm zagłosuje nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Z prośbą o przeprowadzenie głosowania w tej sprawie zwrócił się do Sejmu premier. Droższa niż wczoraj maksymalna cena benzyny, tańszy olej napędowy. Według obwieszczenia ministra energii w weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 64 grosze, to wzrost o 7 groszy. Z kolei za litr oleju napędowego płacimy dziś 7,31, czyli 5 groszy mniej. Ponad 20 schronów, fortów i innych obiektów obronnych będzie można zwiedzić dziś i jutro w czasie 14. edycji Dni Twierdzy Poznań. W programie imprezy znalazły się m.in. spacery historyczne, przejażdżka wojskowym samochodem terenowym czy pokazy plenerowe. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznały rywali w Lidze Europy. Piłkarze kolejorza dowiedzieli się, z kim wkrótce zagrają dość nietypowo podczas powrotnego lotu z meczu ze szwajcarskim FC Thun.
3: Bayer Leverkusen, Benfica Lisbon, Ferencvaros.
1: To oczywiście część rywali Lecha. Jaga natomiast zmierzy się z Crystal Palace i Sunderlandem. Faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września.

0: Maksymalnie do 21 stopni na północy, do 23 w centrum, do 26 na południu kraju. Deszczowo i burzowo w większości kraju, najwięcej rozpogodzeń na zachodzie kraju.
1: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
1: Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Dzisiaj mówimy o tym, że trzeba się lekko wyluzować, no bo mamy weekend, mamy sobotę, a dodatkowo też końcówka wakacji, no to po prostu trzeba wrzucić na luz, bez względu na to, co robicie. No i przede wszystkim trzeba się dzisiejszego dnia uśmiechać, no bo sobota rządzi się swoimi prawami. Mam dla was zatem absolutnie kultowy, biesiadny klasyk, przy którym i uśmiech się pojawi, i nogi będą same rwać do tańca, a biodra zaczynają pracować na pełnych obrotach. Jeśli jeszcze brakuje wam porannej energii, to ten utwór postawi was na równe nogi, szybciej niż podwójne espresso. Radia, podpowiadam głośniej, w górę, uśmiech na twarz, no i śpiewamy wszyscy razem. Przed wami niezawodne. Oj, wymasuj mnie, Romanie.
1: Oj!

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
4: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MTM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3,50 zł za kilogram. Tak, polskie śliwki w MTM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
3: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach

0: Zaglądamy do naszego regionu, do Krosna. Tutaj wiadukt nad linią kolejową został oddany do użytku. To kluczowe inwestycje drogowe, które nie tylko mają przybliżyć Krosno do budowanej S19, ale także usprawnić komunikację w samym mieście. O szczegółach mówi Piotr Przytocki, prezydent miasta Krosna.
1: To jest budowa łącznika drogi G nad torami, składająca się z dwóch dróg klasy G o wartości 43 milionów bez mała. Budowa ronda na drodze G ulicy Sikorskiego, ulicy, która komunikować ma miasto z nowym układem komunikacyjnym o wartości ponad 12 milionów złotych. Te dwie inwestycje są spójne ze sobą i one budują jakby przyszły układ komunikacyjny dla miasta, bezkolizyjny wjazd do miasta od strony ulicy Sikorskiego, jak też wyjazd z miasta w kierunku drogi ekspresowej S19. Wysiłek ogromny miasta, no ale też patrząc na to, co się dzieje obok tego ronda, budowa bloku energetycznego dobiega końca, za chwilę powstanie kolejne centrum handlowe w kierunku tutaj Łężan, inwestycje mieszkaniowe, więc to wszystko wymaga sprawnego dojazdu, sprawnej komunikacji.
0: Miejska część inwestycji została podzielona na dwa główne zadania: budowę drogi wraz z dwoma obiektami inżynierskimi, wiaduktami nad linią kolejową oraz budowę samego ronda przy ciepłowni, mówi Grzegorz Rachwał, wiceprezydent miasta Krosna.
2: Otwieramy i kończymy dwie inwestycje. Jedna to ta związana z budową fragmentu drogi G od drogi krajowej nr 28 poprzez dwa obiekty budowlane inżynierskie, dwa wiadukty po 100 metrów każdy. I ta inwestycja tutaj, druga, budowa ronda turbinowego największego w Krośnie, bo 765 metrów, która stawia gdyby kropkę nad i, jeśli chodzi o to połączenie komunikacyjne po obu stronach torów, czyli drogi krajowej nr 28 i ulicy Sikorskiego. Prace trwają bardzo intensywnie i jeżeli nie zajdą jakieś okoliczności, które nam to utrudnią, to myślę, że na koniec tego roku zarówno pierwszy etap, jak i drugi etap naszego połączenia drogowego będzie ukończony. Przejezdności nie będzie, w sensie po całym odcinku, bo pomiędzy pierwszym a drugim etapem, przypomnę, jest fragment tak zwanego inwestycji kolejowej. Jest to nie tylko rondo, ale i odcinek około 400 metrów drogi. To jest to, co udało się dołączyć do przetargu kolejowego, czyli jest to w tej inwestycji kolejowej, a nie w naszej. Nie został jeszcze złożony wniosek o ZRID, ale to wszystko idzie i tak w dobrym kierunku. Doczekamy się również i tej przejezdności.
0: Wartość inwestycji opiewa na ponad 55 milionów złotych.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Weekend w Trendy Radio.
1: Dzisiaj sporo tanecznych, bardzo przyjemnych klimatów na naszej antenie się pojawi. A na naszej antenie teraz melduje się legendarna grupa Scanner z utworem, który w latach 90. śpiewała dosłownie cała Polska. Moja wolność. A czy wiedzieliście, że nakręcony do niego teledysk opowiadający historię ucieczki z więzienia był jednym z nielicznych klipów disco polo w historii, który otrzymał nominację do prestiżowego festiwalu Jak Film? To był absolutny majstersztyk tamtych lat. Przypomnijmy sobie zatem ten wyjątkowy klimat. Robert Sasinowski i zespół Scanner. Teraz o wolności.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Rozpoczęliśmy ostatni weekend tegorocznych wakacji. Wiele osób właśnie w ten weekend zaplanowało również powrót z letniego wypoczynku. Dlatego na drogach regionu może zrobić się dzisiaj tłoczno. Podkarpaccy policjanci zadbają o bezpieczeństwo podróżujących. Pamiętajmy jednak, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas samych. Mówi nadkomisarz Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Dobiegają końca tegoroczne wakacje. Wiele osób będzie chciało wykorzystać jeszcze ten ostatni weekend na wyjazdy. Niektórzy zaplanują powroty. Na drogach naszego regionu możemy więc spodziewać się większego ruchu. Podkarpaccy policjanci dołożą wszelkich starań, aby było bezpiecznie. Wybierając się w podróż, pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas samych, w tym od samopoczucia i stanu zdrowia kierowcy, sposobu jazdy czy przygotowania pojazdu do podróży. Upewnijmy się, że możemy prowadzić samochód. Przemęczeni kierowcy nierzadko przeceniają swoje siły, co może prowadzić do zaśnięcia za kierownicą i w konsekwencji do tragedii. Pamiętajmy też, że pogoda może gwałtownie się zmienić. Dostosujmy odpowiednio sposób poruszania się po drogach do warunków pogodowych i okoliczności, w jakich się znajdziemy.
0: Zadbajmy również o nasz samochód. Uzupełnijmy płyny, sprawdźmy światła, ciśnienie w kołach i przestrzegajmy znaków drogowych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Właściciel Facebooka zapowiada zmiany w tle oszukańcze reklamy. W wielu regionach burze i ulewy, w górach dobra pogoda na wędrówki. Zajrzymy też na kajakarskie mistrzostwa w Poznaniu. Marcin Krzemiński, właściciel Facebooka i Instagrama, zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Meta obiecuje, że zniknie ponad 90% oszukańczych reklam. Zapowiedź padła po tym, jak minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o obłożenie Mety karą przekraczającą 1 miliard złotych. I mimo zadowolenia z decyzji Mety, z wniosku o grzywnę wycofywać się nie zamierza.
2: Dlatego, że nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikały. Mam nadzieję, że to się zmieni.
1: Mówi Krzysztof Gawkowski i zapowiada kolejne działania wobec mediów społecznościowych. Możemy już sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpieczne-dane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. MyDoctor to dostawca systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Łupem hakerów miały paść dane 19 milionów Polaków. Uwaga na gwałtowne burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 6 województwach na północy, w centrum i wschodzie kraju. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Dość silny wiatr utrudnia wędrówki po górskich szlakach w ostatni weekend wakacji. Tak jest m.in. w Karkonoszach i Bieszczadach. Dobre wieści są takie, że jest dość ciepło i aktualnie nie pada, choć może się to w ciągu dnia zmienić. Do jutra potrwają w Poznaniu kajakarskie Mistrzostwa Świata. Na razie biało-czerwoni wywalczyli na nich jeden medal, ale za to złoty. Zdobył go Kanadyjkarz Oleksii Koliadych w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów.
3: Przez ostatni miesiąc chyba codziennie śniło mi się to zwycięstwo. Szczerze mówiąc, starałem się, zrobiłem wszystko naprawdę. Tak podpiąłem wszystko pod 100% po prostu. No i są efekty.
1: Dla Koliadycha był to 3. złoty medal w karierze wywalczony na tym dystansie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj pochmurno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Tarnowie, Dębicy. Wszystkie miasta naszego regionu dzisiaj niestety pochmurne i też będą pojawiać się również przelotne opady deszczu. Dzisiaj na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, a będzie to dopiero późnym popołudniem, w granicach 21 stopni. Natomiast w obecnej chwili termometry w regionie wskazują w granicach 17-18 stopni i tak przez większą część dnia, kiedy rozpogodzenia właśnie późnym popołudniem i te rozpogodzenia utrzymywać się będą również przez całą noc i jutrzejszego dnia, a jutro sporo cieplej w naszym regionie, bo jutro do 26-27 stopni, więc więcej pogodnego nieba i przyjemniejsza, nieco bardziej letnia aura również będzie nam towarzyszyć.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
4: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
3: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne, idealne na szybki i smaczny obiad.
4: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
3: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
4: Przyjdź i poczuj ten smak.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Reklama.
14: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: gdziekolwiek dzisiaj jesteście i cokolwiek robicie w tę sobotę, pamiętajcie, że Trendy Radia możecie zawsze słuchać, zawsze jesteśmy z wami. Zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową trendyradio.pl, gdzie znajdziecie relacje i zdjęcia z najróżniejszych wydarzeń w regionie, w których również bierzemy udział. Możecie nas słuchać na falach 101,9, 95 i 2 FM, ale jeżeli się wybieracie gdzieś dalej, pamiętajcie o tym, że na naszej stronie znajdziecie player i dedykowaną aplikację mobilną, a jeśli ruszacie sobotnią podróż, na przykład samochodem, pamiętajcie, że jesteśmy dostępni również w aplikacji Janosik. Jedźcie zatem bezpiecznie i podróżujcie w najlepszym muzycznym klimacie. Podpowiadam, klimat ten przygotowuje Trendy Radio.
1: Trendy Radio na wakacjach.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: A teraz zaproszenie do Tarnowa, dokładniej do Muzeum Historii Tarnowa i Regionu na najbliższą niedzielę 30 sierpnia o godzinie 13, bo tutaj odbędzie się ostatnie kuratorskie oprowadzenie po wystawie, gdy przedmiot staje się zabytkiem. Nowości w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Po ekspozycji oprowadzi jej kuratorka Dorota Lewicka.
1: Jest bardzo pozytywny odbiór tej wystawy. Chcieliśmy ją właśnie troszeczkę o te kilka tygodni wydłużyć, aby jeszcze więcej osób ją zobaczyło. Wystawa działa, bo też mamy pierwsze deklaracje osób, które tu przyszły i zobaczyły wystawę, że chciałyby przekazać kolejne przedmioty do muzeum. Tak naprawdę przekrój wiekowy jest różny, od dzieci przez osoby dorosłe, dojrzałe, aż po seniorów. I bardzo cieszymy to, że właśnie ktoś mówi, o, a ja mam takie świadectwo w domu, a ja mam taki przedmiot w domu, bo na wystawie zgromadzono przede wszystkim przedmioty codziennego użytku. Właśnie wczoraj były używane, a dzisiaj już są w gablotach w muzeum.
0: Ze względu na duże zainteresowanie wystawa została przedłużona o 4 tygodnie do 27 września. Dzięki temu będą mogli zobaczyć ją także uczniowie klas odwiedzający muzeum w nowym roku szkolnym, między innymi podczas lekcji muzealnych.
2: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla Ciebie. W Jaśle.

0: dzisiaj mówiliśmy też o tym, że można podróżować w ten weekend również z Trendy Radiem. No to ja teraz podróż do świata nauki was zapraszam. Taki lekki weekendowy ton nauki, więc bezbolesny, obiecuję. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego muzyka tak idealnie poprawia nam nastrój w wolne dni? Naukowcy zbadali, że słuchanie naszych ulubionych rytmów stymuluje mózg do uwalniania dopaminy, czyli tak zwanego hormonu szczęścia, dokładnie w ten sam sposób, w jaki reagujemy na jedzenie czekolady. Zamiast więc liczyć kalorie, po prostu zróbcie radio głośniej, a my serwujemy wam czyste, legalne szczęście bez wyrzutów sumienia. Prosto z nadajników Trendy Radia.
1: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.

0: Trendy Radio przenosimy się do naszego regionu. Tym razem odwiedzamy Czertesz. Tutaj uroczyście otwarto publiczny żłobek Motylek, pierwszą tego typu placówkę w gminie Sanok. Nowy żłobek oferuje 44 miejsca dla dzieci do lat 3. W ramach inwestycji budynek przeszedł gruntowną przebudowę i modernizację instalacji, a pomieszczenia oraz otoczenie obiektu w pełni dostosowano do potrzeb najmłodszych. Inwestycja ta znacząco zwiększa dostępność opieki nad dziećmi w regionie, realnie wspierając lokalne rodziny i podnosząc jakość życia mieszkańców gminy Sanok, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
1: Jeżeli chodzi o ten aspekt naszych najmłodszych mieszkańców, jest to pierwszy taki obiekt na terenie gminy Sanok. Potrzeba jego utworzenia była sygnalizowana przez rodziców od dawna. Pojawiły się możliwości, pojawiły się środki. Wraz z Radą Gminy podjęliśmy ten trud, bo tak można nazwać powstanie tego obiektu, na bazie byłej szkoły. Myślę, że fajny, ciekawy, funkcjonalny obiekt, który zachęca już architektonicznie, a funkcjonalnie to jest wartość.
0: Dofinansowanie na budowę żłobka pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029. Mówi Edyta Zdobylak, dyrektor żłobka.
2: Uważam, że jest bardzo ważna ta inwestycja. W naszej gminie jest to pierwszy żłobek publiczny, który powstał i uważam, że bardzo ułatwi to rodzicom, którzy chcą wrócić na rynek pracy. Jest super lokalizacja, to jest na początku Sanoka. Naprawdę, same plusy. Żłobek posiada docelowo 44 miejsca, czyli to są dwie sale po 22 dzieci. Jest wydzielona sypianie na każdej grupie. Są krzesełka do karmienia, jest bawialnia, są zabawki sensoryczne.
0: Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 4 miliony złotych.
3: Tego się słucha w regionie.

0: Słuchasz Trend Radia. Reklama.
1: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
2: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony za

0: soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Zaglądamy ponownie do naszego regionu, tym razem do Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, które podpisało umowę na realizację kluczowej inwestycji dla kulturalnej mapy Gorlic i całego regionu. Projekt obejmuje kompleksowy remont i przebudowę budynku, w tym m.in. zmianę sposobu użytkowania poddasza oraz reorganizację sal wystawienniczych i edukacyjnych. Mówi Magdalena Zalesko, zastępca dyrektora Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
1: Zmiany będą szerokie. Przede wszystkim zmieni się przestrzeń Dworu Karwacjanów. Zmianie poddane zostaną funkcjonalność i lokalizację pewnych pomieszczeń w Dworze Karwacjanów. Będzie reorganizacja sal wystawienniczych i edukacyjnych. Inwestycja stworzy nową przestrzeń dla nowej, nowoczesnej ekspozycji stałej. Mamy nadzieję, że wróci też, tak jest plan, kawiarnia, która będzie uruchomiona na tarasie z widokiem na malowniczą panoramę Beskidu Niskiego.
0: Wartość robót wynosi ponad 9,7 miliona złotych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zabici i ranni, za chwilę dramatyczne doniesienia z okolic ukraińskiej Buczy. Islandia w Unii Europejskiej, trwa ważne referendum. Tańsze wakacje w tropikach po sezonie, powiemy o ile. Marcin Krzemiński. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42, w tym 4 dzieci, zostało ranne w nocnym rosyjskim ataku w wiosce Myły w okolicach podkijowskiej Buczy. Uszkodzonych miało zostać kilkadziesiąt budynków. Jak informują media, bezzałogowce miały uderzyć w pomieszczenia magazynowe na terenie jednego z przedsiębiorstw. Wybuchł pożar, z daleka słychać było detonacje. Bilans ofiar według władz obwodu kijowskiego może jeszcze wzrosnąć. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Ewakuowano poszkodowanych mieszkańców. W szpitalu przytomny w stanie stabilnym kibic Jagiellonii, który w czwartek na stadionie w gruzińskim Tbilisi spadł z wysokości kilku metrów na twarde podłoże. Kibicowskie Stowarzyszenie Dzieci Białegostoku informują, że ranny mężczyzna przeszedł operację. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu Jagiellonii do fazy ligowej Ligi Europy. Kibic poślizgnął się na barierce i spadł z trybuny. Czy Islandia wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej? Ruszyło właśnie referendum w sprawie zamrożonych w 2013 roku rozmów. Spodziewana jest wysoka frekwencja. 23% Islandczyków oddało już głos przedterminowo. Według sondaży niewielką przewagę ma opcja powrotu do negocjacji. Pobyt w popularnych hotelach we wrześniu może być nawet o ponad 30% tańszy niż w sierpniu. Rośnie też popularność wyjazdów poza wakacyjnym szczytem, tak wynika z analiz firm z branży turystycznej. Grzegorz Kozieł.
2: Portal wakacje.pl w oparciu o własne dane wyliczył, że we wrześniu zeszłego roku za wyjazdy do najpopularniejszych krajów klienci płacili średnio o 10% mniej niż w sierpniu. W tym roku w przypadku wybranych popularnych hoteli różnica między sierpniem a wrześniem sięga ponad 30%, co przy największych różnicach cen daje nawet ponad 4000 zł oszczędności dla dwóch osób dorosłych, wskazał portal. Okazuje się, że coraz więcej Polaków decyduje się na urlop już po zakończeniu wakacji.
1: Po sezonie turyści wybierają głównie słoneczne kierunki, m.in. Grecję, Turcję, Egipt i Włochy.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu. Dzisiaj w regionie więcej pochmurnego nieba niż pogodnego. Niestety również przelotne opady deszczu i te opady zdarzać się będą zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy czy Tarnowie. Ale dobre wiadomości też mamy te na późne popołudnie i noc, bo wtedy dużo pogodnego nieba, niemal bezchmurne. A jutro na termometrach nawet do 27 stopni, więc ostatni weekend wakacji pół na pół, z lekkim zachmurzeniem właśnie dzisiejszego dnia, ale i z ładną, piękną aurą pogodową jutrzejszego dnia, a poniedziałek pokaże prawdziwie letnie oblicze.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
0: Reklama.

Mam teraz dla Was nowość i uderzenie, które w sobotni dzień zrobi nam zdecydowanie pozytywny klimat. Przed nami genialny duet Alan Walker i Ava Max w utworze Fate. To ich już druga wspólna współpraca po wielkim hicie Alone, ale jak usłyszycie ten numer, to zwróćcie uwagę na potężne tło. W tej piosence Alan Walker genialnie wkomponował wysokoenergetyczny sample z legendarnego dzieła muzyki klasycznej O Fortuna z kantaty Carmina Burana. Co więcej, utwór ten został nagrany z udziałem prestiżowej londyńskiej orkiestry filharmonicznej i chóru. Brzmi to niesamowicie. Zresztą sami posłuchajcie.

0: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
0: Reklama.

0: Zaglądamy ponownie do naszego regionu i teraz też zaproszenie na tradycyjne dożynki gminy Jodłowa. Wydarzenie odbędzie się na placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej. Organizatorzy zadbali o bogaty program, który łączy tradycyjne obrzędy dożynkowe z doskonałą zabawą muzyczną i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 15 od mszy świętej. Później nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego oraz oficjalne rozpoczęcie gminnych dożynek. Mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
1: Już najbliższą sobotę, 29 sierpnia, w imieniu swoim oraz starostów tegorocznych dożynek zapraszam Państwa na dożynki gminy Jodłowa. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, pełnych emocji, potyczek sołeckich, a na wszystkich uczestników będą czekać wyjątkowe regionalne przysmaki przygotowane przez nasze wspaniałe gospodynie z kół gospodyń wiejskich. Gwiazdą wieczoru będzie Mateusz Dziółko. Będzie tradycyjnie, rodzinnie, muzycznie i radośnie. 29 sierpnia, dożynki gminy Jodłowa. Zarezerwujcie tą sobotę i bawcie się razem z nami. Do zobaczenia na dożynkach.
0: Na zakończenie zaplanowano biesiadę dożynkową.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

ja teraz zapraszam Was na jedną z najbardziej słonecznych wysp Europy, bo przed nami utwór, który jest uznawany za jeden z największych wakacyjnych hitów wszechczasów. Projekt Loft i ich nieśmiertelny hymn Majorka z 1996 roku. Choć minęło już tyle lat, ten charakterystyczny refren od razu wywołuje uśmiech i automatycznie przełącza nas w tryb letniego szaleństwa. To idealny kawałek na wciąż trwający wakacyjny czas. Nieważne, czy spędzacie go na plaży, czy na własnym balkonie, można poczuć ten śródziemnomorski klimat w Trendy Radio.

0: Reklama. Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MTM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3,50 zł za kilogram. Tak, polskie śliwki w MTM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Przenosimy się teraz do gminy Żyraków, która pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich na projekt Wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników Urzędu Gminy Żyraków. Głównym założeniem programu jest modernizacja i dostosowanie środowiska pracy do indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb urzędników, a także podnoszenie ich odporności na zmiany zachodzące na rynku pracy. Dofinansowanie pokrywa m.in. poprawę ergonomii, informatyzację oraz szkolenia. A o szczegółach Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
1: To zadanie polega na wymianie mebli. Głównie tutaj mówimy o meblach, o biurkach, o fotelach, które mają spełniać wszystkie wymagania przepisów i BHP-owskich, i ergonomii pracy stanowiskowe dla pracowników. Mamy również wyznaczyć strefę ciszy, wymianę drzwi na terenie gminy i również zamontowanie sieci klimatyzacji w tych pomieszczeniach, których jej na dzień dzisiejszy nie ma, jak również zabezpieczenie zaplecza socjalnego dla pracowników.
0: Kwota dofinansowania wynosi niemal 658 tysięcy złotych. Trendy

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed burzami, powiemy, gdzie zagrzmi. Potem atak na Sorze w Częstochowie, agresor to 20-latek. Będzie też apel o
2: noszenie choćby jednego elementu odblaskowego.
1: Zwłaszcza, że jesień tuż, tuż. Marcin Krzemiński. Kujawy, Warmia, Mazury, Podlasie, Mazowsze, wschód Pomorza i północ Lubelszczyzny. Tam w najbliższych godzinach możliwe burze i tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, a także silny wiatr, a miejscami grad. W zależności od regionu alerty obowiązują do 18 lub do godziny 21. Atak na Sorze Wojewódzkiego Szpitala w Częstochowie. Agresorem był 20-letni pacjent. Poszkodowani to pielęgniarka, pielęgniarz i dwóch ratowników. Do zdarzenia doszło wczoraj. Młodego mężczyznę zatrzymano. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej agresji, mówi świadek zdarzenia, pielęgniarka Monika Zychowska.
3: Ta sytuacja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Pacjent był agresywny. Próbowało mu pomóc, przytrzymać go 10 osób i nie byliśmy w stanie.
1: Szpital potępił atak i poinformował w oświadczeniu o wsparciu dla poszkodowanych medyków. Napastnik ma usłyszeć zarzuty napaści na funkcjonariuszy publicznych. To ostatni weekend wakacji. Mam dobre wieści dla chcących popluskać się w morzu. Na bałtyckich plażach od Świnoujścia po Hel powiewają białe flagi oznaczające, że można się kąpać. Na większości kąpielisk ratownicy będą dyżurować do 31 sierpnia, czyli do poniedziałku, no ale na przykład w Świnoujściu tydzień dłużej, a w Międzyzdrojach do 15 września. Szybkim krokiem nadchodzi jesień, wraz z nią coraz krótsze dni. W tle wyprawy do szkoły, dlatego służby już teraz apelują do rodziców, by kompletując wyprawkę, kupili swoim pociechom także odblaski. One naprawdę mogą uratować życie, mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska.
2: Noszenie choćby jednego elementu odblaskowego pozwala nam zauważyć już z około 100 do 120 metrów.
1: Odblaski warto nosić na kurtkach, torbach, plecakach, czapkach czy też butach, nie tylko w obszarze niezabudowanym, jak nakazuje prawo. Odblaski można kupić dziś, można też na przykład jutro, bo przypomnę, że przed nami kolejna niedziela handlowa i otwarte duże sklepy.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na termometrach w granicach 20-21 stopni maksymalnie i ta temperatura bardzo podobna zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy i Tarnowie. Dzisiaj bardzo zgodny region, ale niestety również pod wpływem większego zachmurzenia i również pojawiać się mogą przelotne opady deszczu. Więcej rozpogodzeń im później, tym pogodniej. Wieczór i noc już z niemal bezchmurnym niebem, a najbliższa noc z temperaturami w granicach 14 stopni. Jutro na termometrach nawet do 27 kresek. Dzisiaj towarzyszy nam wiatr z kierunku zachodniego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 30. Jutro powieje z południa i to właśnie ten powiew południowego powietrza przyniesie nam wyższe temperatury. Na barometrach 1015 hektopaskali, jutro delikatnie ciśnienie wzrośnie do 1017, wilgotność powietrza dzisiaj w granicach prawie 70%, a jutro spadnie do 45%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy,
1: zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat.
2: Piekarnio-cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

sierpień, no musimy to przyznać, chyli się ku końcowi, ale to oznacza, że w lasach zaczyna się prawdziwe szaleństwo. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was wybrał się już w ten weekend na grzybobranie. Dla wielu z nas to jeden z najpiękniejszych pozytywów nadchodzącej jesieni, na który czeka się cały rok. Z grzybami wiąże się też jedno stare, ciekawe przysłowie. Dużo grzybów sierpniowych, dużo zawiei śniegowych. Ile w tym prawdy? No, zobaczymy za kilka miesięcy. Na razie chyba zapowiada się, że tych zamieci nie będzie, ale na razie jednak nie myślimy o zimie, tylko cieszymy się urokami lasu i zbieramy pełne kosze. Oczywiście z Trendy Radiem w słuchawkach.

0: Reklama. Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakup za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Reklama.

0: Trendy Radio teraz zaproszenie, bo już jutro na terenie lądowiska w Tarnowie przy ulicy Lotniczej odbędzie się kolejna edycja pikniku rodzinnego. W programie dmuchańce oraz mobilne planetarium, wystawa statyczna, strefa gastronomiczna oraz konkursy. Mówi Bartłomiej Chaciaś z Rady Osiedla Gumniska Zabłocie w Tarnowie.
1: Chcieliśmy troszeczkę ożywić naszą część tutaj osiedla Gumniska Zabłocie właśnie wraz z Radą Osiedla Gumniska Zabłocie, zintegrować mieszkańców, żeby się lepiej poznali i też nie wchodzili we wrzesień i w tą już taką jesienną aurę ze smutkiem, że o rany, już szkoła, kończą się wakacje. Jeszcze troszeczkę tej zabawy chcemy im dać na koniec. Jest już kolejna edycja. W tym roku będzie jeszcze atrakcyjniej niż rok temu. Przewidujemy dużo konkursów, strefę dla najmłodszych. Dodam tutaj jeszcze odnośnie tylko konkursów, że nagrody są naprawdę atrakcyjne, ponieważ będziemy mieli tutaj do wygrania samochód na weekend z pełnym bakiem. Bilety do term, noclegi w nowoczesnych hotelach, także naprawdę, naprawdę jest w czym wybierać.
0: Ponadto o godzinie 17 przewidziano koncert Mateusza Mijala z zespołem. Start pikniku o godzinie 13. Wstęp jest wolny.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
0: Reklama.
3: Trendy Radio.
4: To trendy hity.
3: Wszechczasów.

0: Zaglądamy teraz do Jasła. Tutaj Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w kwocie ponad 10 tysięcy złotych. Głównym celem projektu jest przyciągnięcie nowych czytelników i ułatwienie dostępu pracującym oraz uczącym się. O szczegółach Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
1: Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w 2026 roku uzyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w kwocie 10 490 zł. Dzięki temu dofinansowaniu będziemy mogli się cieszyć nowymi zbiorami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Niezmiernie miło nam jest, że możemy Państwa zaprosić do korzystania z biblioteki. I już wkrótce będziecie mogli skorzystać właśnie z tych nowości książkowych. Czekamy na Was cały czas. Serdecznie zapraszamy.
0: Projekt dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.

Cudownie było spędzić ten dzisiejszy czas z wami, ale muzyka w Trendy Radio gra dalej bez przerwy i jej dzisiejszego dnia wam na pewno nie zabraknie. Zostańcie z Trendy Radiem, będą również retro hity, które przeniosą nas do najlepszych hitów wszechczasów. Dzięki, że jesteście z nami, dzięki, że jesteście z Trendy Radiem, a ja już nie mogę się doczekać na nasze wspólne, jutrzejsze spędzanie czasu. Fantastycznego popołudnia. Do usłyszenia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Areszt szefa PKOL-u i związany z nim apel ministra sportu. Ostatni weekend wakacji, trwają powroty na drogach, sporo policji. Nie ma planu przedłużenia pakietu CPN, mówi minister energii. Marcin Krzemiński. 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie Radosław P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został w czwartek zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli kryptogiełdy. Nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Dziś został aresztowany przez sąd, a już w czwartek po przybyciu do katowickiej prokuratury sugerował, że sprawa ma podłoże polityczne. On jest ofiarą.
2: Ja powiem tak. Polityka. Zobaczymy, kto jest winny.
1: Teraz czas na szybkie i stanowcze działanie środowiska sportowego, napisał na portalu X minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, odnosząc się do decyzji sądu o areszcie. Wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia, tu cytat, natychmiastowych działań naprawczych i odbudowę zaufania. Ostatni weekend wakacji to wzmożone powroty z wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli.
3: Funkcjonariusze będą zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, w tym w szczególności dzieci. Tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
1: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Na policyjnej wakacyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieją obecnie 284 punkty. Oby w ten weekend przybyło ich jak najmniej lub najlepiej wcale. Jeszcze ważna informacja dla kierowców dotycząca paliw. Niższe ceny w ramach pakietu ceny paliwa niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia programu, mówił dziś dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Przypomnę, że dziś, jutro i w poniedziałek, czyli ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a za litr oleju napędowego 7,31.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na termometrach w granicach 20-21 stopni maksymalnie i ta temperatura bardzo podobna zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy i Tarnowie. Dzisiaj bardzo zgodny region, ale niestety również pod wpływem większego zachmurzenia i również pojawiać się mogą przelotne opady deszczu, więcej rozpogodzeń. Im później, tym pogodniej. Wieczór i noc już z niemal bezchmurnym niebem, a najbliższa noc z temperaturami w granicach 14 stopni. Jutro na termometrach nawet do 27 kresek. Dzisiaj towarzyszy nam wiatr z kierunku zachodniego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 30. Jutro powieje z południa i to właśnie ten powiew południowego powietrza przyniesie nam wyższe temperatury. Na barometrach 1015 hektopaskali, jutro delikatnie ciśnienie wzrośnie do 1017, wilgotność powietrza dzisiaj w granicach prawie 70%, a jutro spadnie do 45%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
3: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 groszy za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
6: Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Reklama.
1: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
2: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na okolice ukraińskiej Buczy. Już do sprawdzenia, czy nasze dane wykradziono w cyberataku na firmę MyDoctor. Tysiące Norwegów oddało hołd zmarłemu królowi. Marcin Krzemiński. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy. Wcześniej oficjalny bilans mówił o 27 ofiarach. Grzegorz Kozieł.
2: Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
1: Są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, mówi z kolei, rozmawiając z uczestnikami kampusu Polska Przyszłość, Donald Tusk. Premier dodał, że musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy to będzie krytyczny czas. Już można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Tysiące Norwegów gromadziły się od rana przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Harald V zmarł wczoraj w wieku 89 lat w szpitalu, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikację Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując we francuskim Laval 6 sekund 19 setnych. To jej ostatni start w karierze. W wieczornym finale wystąpią także siostry Kałuckie, Aleksandra i Natalia oraz Anna Brożek.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Popołudnie w naszym regionie przeważnie pochmurne. Dzisiaj przewaga pochmurnego nieba, ale coraz bardziej będzie się rozpogadzać i coraz więcej przejaśnień będziemy widzieć, a noc będzie niemal bezchmurna. Jutrzejszego dnia również sporo pogodnego nieba. Dzisiaj w nocy na termometrach w granicach 13-14 stopni, jutro nawet do 28-29 w regionie. Dzisiaj te temperatury nieco niższe oscylują w granicach 21-22 stopni. Dzisiejszego dnia lekki oddech i lekkie ochłodzenie, ale już powoli będzie niedługo się zmieniać kierunek wiatru na południowy i z tym południowym wiatrem więcej mas ciepłego powietrza dotrze do naszego regionu i one będą odpowiedzialne za to, że te temperatury jutro wyżej niż dzisiejszego dnia. A dzisiaj wieje z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 25.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
7: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, kętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
2: Reklama.
8: Trend Radio 95 i 2.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy, zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat. Piekarnio-cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Zawsze trendy, hity. Trendy radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Koniec z błędami w receptach, powiemy o wrześniowych zmianach. Kapryśny pogodowo ostatni weekend wakacji, są pogodowe alerty. Mamy też dobre wieści dla miłośników morskich kąpieli. Marcin Krzemiński. Na początek jednak sport. Kajakarka Anna Puławska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w Poznaniu w jedynce na 500 metrów. Do tego tematu z pewnością będziemy jeszcze dziś wracać. Koniec z błędami lekarzy w e-receptach. 13 września w życie wchodzą zmiany, które mają spowodować, że system sam wyłapie, że lekarz popełnił błąd i wadliwą receptę zablokuje. Dziś jest tak, że błąd często wychodzi dopiero w aptece i chory nie ma szans na otrzymanie leków. Teraz z tym koniec. Jak mówi urolog dr Damian Witz z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, e-recepty to duże ułatwienie dla pacjentów i często to od nich słyszy.
2: Pamiętam papierowe recepty, nawet ich ręczne wypisywanie. Recepty to jest zawsze dobre rozwiązanie. Dobrze, żeby inni lekarze i też pacjenci mieli dostęp do swoich recept, jeżeli zgubią ten kawałek papieru czy nawet kod. Zawsze mogą go sobie wydobyć.
1: Wystarczy zajrzeć na swoje internetowe konto pacjenta. Teraz od 13 września nieprawidłowo wystawiona recepta nie zostanie zapisana w systemie. Lekarz dostanie komunikat, że trzeba ją poprawić. Nadal aktualne ostrzeżenia pogodowe przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do późnego popołudnia, miejscami do wieczora w 6 województwach, na północy, w centrum i wschodzie kraju. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. W ostatni weekend wakacji na bałtyckich plażach od Świnoujścia po Hel powiewają białe flagi, oznaczające, że można się kąpać. Grzegorz Kozieł.
3: Według danych opublikowanych dziś w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wszystkie bałtyckie kąpieliska w województwach pomorskim i zachodniopomorskim są dostępne. Na większości z nich ratownicy będą dyżurować do 31 sierpnia, ale na przykład w Świnoujściu tydzień dłużej, a w Międzyzdrojach do 15 września. Warto jednak dodać, że część bałtyckich kąpieli zakończyła sezon już w połowie sierpnia.
1: Ratowników nie ma na kilku plażach w Kołobrzegu, Gdańsku i Litkowie i Domu Zdrojowym. Wysokie notowania prezydenta. Nieco ponad 49% ankietowanych przez United Surveys pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Przeciwnego zdania jest 38% pytanych.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Ile na termometrach w regionie? Dzisiaj w cały region z temperaturami oscylującymi w granicach 20-21 stopni. 20 kresek notujemy w Sanoku, podobnie w Krośnie i Jaśle. Gorlice, Dębica z temperaturami 21 stopni, podobnie w Tarnowie. Nocą natomiast termometry w regionie wskazywać będą w granicach 13 stopni. Jutro temperatura wzrośnie do 26-27 kresek. Będzie to bardzo przyjemna letnia aura pogodowa i bardzo letnio i z wysokimi temperaturami również w poniedziałek, bo poniedziałkowy dzień przyniesie na termometrach nawet do 30 kreski.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
6: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
7: Wszechczasów.
6: Dla ciebie.

0: Reklama. Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MTM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3,50 zł za kilogram. Tak, polskie śliwki w MTM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie Krosna. Już 29 sierpnia zapraszamy do polskich piekarni przy ulicy Leniarskiej.
2: Czekają na Ciebie chrupiące chleby,
1: domowe ciasta, pyszne ciasteczka oraz świeże wyroby garmażeryjne idealne na szybki i smaczny obiad.
2: Wpadnij, napij się aromatycznej kawy,
1: zjedz coś dobrego i poczuj ten klimat.
2: Piekarnia Cukiernia przy ulicy Leniarskiej w Krośnie.
1: Startujemy 29 sierpnia. Do zobaczenia.
2: Przyjdź i poczuj ten smak.
0: Reklama.
3: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Koniec pakietu CPN. No ile wzrosną ceny paliw? Rośnie liczba ofiar katastrofalnych powodzi w Nepalu. Trwa memoriał Wagnera. Nasi siatkarze grają dziś z Amerykanami. Marcin Krzemiński. To, jak mówią rządzący, ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Pakiet CPN rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem, co powoduje wysokie ceny benzyny i oleju. Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Ile zapłacimy do tego czasu, a ile od 1 września? O tym Bartosz Kądziołka.
2: Do poniedziałku nie powinno być większych zmian, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Co prawda hurtowe ceny w ostatnich dniach zmieniały się o kilka groszy, ale to nie na wszystkich stacjach przynosi się automatycznie na finalne poziomy.
2: Również do poniedziałku na części stacji możemy zatankować poniżej cen maksymalnych.
3: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
2: Do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej 7,31. Od wtorku ceny tych paliw mogą pójść w górę od 60 do 90 groszy.
1: Do co najmniej 675 wzrosła liczba ofiar katastrofalnych powodzi, które od środy pustoszą dystrykty Rasuwa i Nowakot w północnym Nepalu. Po chińskiej stronie granicy jak dotąd potwierdzono śmierć 7 osób. Liczbę zaginionych szacuje się na blisko 3000, w tym niemal 2500 w Nepalu. Wśród zaginionych jest ponad 500 cudzoziemców, głównie obywatelów Indii, a także Amerykanów i Ukraińców. Opolska policja poszukuje sprawcy morderstwa, którego ofiarę znaleziono wczoraj na terenie kompleksu leśnego w Kędzierzynie-Koźlu. Według wstępnych ustaleń śledczych przyczyną śmierci kobiety były rany tłuczone głowy. Właśnie rusza kolejne starcie naszych siatkarzy w memoriale Wagnera. Po tym jak pokonali 3-2 Słowenię, teraz zagrają w Krakowie z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Biało-czerwoni są faworytami tego pojedynku. Amerykanie zapewne będą próbowali zrewanżować się za finał ostatniej Ligi Narodów. Krakowski turniej potrwa do jutra. Dla Słowenii, Francji i Polski jest jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia synoptyków. Dzisiejszy wieczór i noc bardzo pogodne, niemal bezchmurne, z temperaturami w granicach 13 stopni. Jutro pogodny dzień również przed nami. Te chmury jutrzejszego dnia w ciągu dnia będą się zbierać i to zachmurzenie będzie wzrastać, bo poranek z zachmurzeniem zaledwie 20%, a jutro w ciągu dnia to zachmurzenie wzrośnie do 80%, ale wciąż przewaga pogodnego nieba i bez opadów. Podobnie dzisiejszej nocy, również bez opadów, temperatury 13-14 kresek nocą, a jutro 27 stopni nawet w regionie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
7: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
8: Minęła już godzina 17:00, więc witam serdecznie i już zaczynam dla Was, moi drodzy, 636 notowanie retrolisty. Łukasz Michna przed mikrofonem. No, niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Czas wakacji już też dobiega ku końcowi, a my dzisiaj, no, już zabieramy się za premierowe wydanie retrolisty. Dzisiaj właśnie dwa wyloty, trzy propozycje i 30 hitów, na które też będziecie mogli dzisiaj zagłosować. No, kto okaże się numerem 1 w okolicach godziny 20:00, wszystko stanie się jasne, a tymczasem na początek poznajmy utwory, które niestety żegnamy. Dzisiaj Alexia, Gimme Love i Survivor, Eye of the Tiger nie znalazły się w ścisłej 30.
9: Wyloty.

0: To były wyloty 636 notowania Retrolisty. Ja raz jeszcze witam wszystkich tych, którzy delikatnie spóźnili się i nawet już na radiowym Messengerze nam co nieco napisali, kto to wypadł dzisiaj. No to przypomnę, Alexia, Give Me Love is Survivor, Eye of the Tiger. Dobrze, wyloty zaliczone, bierzemy się za odliczanie 30 hitów w rytmie retro, no a na początek uzupełniamy przeboje, które wypadły. No to dwie propozycje dzisiaj wskoczą sprzed tygodnia, a jedna z nich I Was Born to Love You, Worlds Apart na 30.
1: 30.

0: Gorące trendy hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: Również na pozycji numer 29 mamy numer, który dzisiaj debiutuje w 636 notowaniu. Równo tydzień temu pytałem, czy obdarzycie zaufaniem ten oto hit. I proszę bardzo, stało się General Base i Poison dzisiaj już z nami w 30.
2: 29.

operations.

0: 9. Tree Drives, Grease 2000. Miejsce numer 28, spadek z 24. No a teraz już Alize i Moi Lolita.
1: 28.

0: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy. Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: For David Words, Don't Come Easy, już za momencik w waszych radioodbiornikach. Kolejny ze spadkowiczów 636 notowania retrolisty.
2: 26
3: w dół.

0: Na 25. miejscu za chwileczkę pojawi się Skyline, Dream in the Night, taki hit, no całkiem niezły awans, bo awans o 5 oczek i ja jeszcze dzisiaj nic nie wspominałem, że możecie głosować na swoje ulubione hity SMS-owo pod numer 7148, wysyłajcie SMS o treści trl.r, potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, a koszt to złotówka i 23 grosze. Dobra, wiemy jak głosować? No to posłuchajmy. Miejsce numer 25.
1: 25.
2: W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Co tutaj się wydarzyło w ostatnim czasie? Na miejscu 24 Milk Incorporation Time, z 23 spadek o jedno oczko. Na pozycji numer 23 dzisiaj wskoczył dosłownie Dr. Alban z hitem Look Who's Talking. Te dwa przeboje już zagościły na naszej antenie, a teraz proszę Solid Bass, You Never Know.
2: 22
0: w górę.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Living Joy i Dreamer spada z 19 na 21. A teraz już kolejna dziesiątka hitów. Wkrótce pojawi się na naszej antenie i w ciągu najbliższych minut zagramy. Na 20. The Verve Bittersweet Symphony bez zmian, jeśli chodzi o pozycję numer 20. A oczko wyżej zanotujemy. No, spadek utworu To był błąd La Strada. Dzisiaj będzie na pozycji 19. No to co? Odpalamy te dwa przeboje, o których mówiłem przed momentem.
0: 21
2: w dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa krajowy trening reagowania, powiemy, czego można się nauczyć. Potem marszałek Sejmu o Ukrainie na kampusie Polska. Zajrzymy też na kajakarskie Mistrzostwa Świata w Poznaniu. Marcin Krzemiński. W całym kraju trwa kolejna edycja krajowego treningu reagowania, na którym można sprawdzić, czy potrafimy poradzić sobie w momencie zagrożenia. W czasie ćwiczeń odbywających się dziś i jutro w 1400 punktach w całym kraju możemy się dowiedzieć, jak spakować plecak ewakuacyjny, czy jak nie pomylić syreny alarmowej ze zwykłą syreną OSP, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Mamy świadomość jako państwo, jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, że nie wyedukujemy, nie zbudujemy tej odporności społecznej przez 2 dni. Natomiast ta praca u podstaw i również szkolenie, edukacja społeczeństwa chcemy, żeby systematycznie spowodowała to, abyśmy jako ludzie, jako mieszkańcy od najmłodszych lat wiedzieli, co to jest właśnie odporność społeczna.
1: Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Nie ma bezpiecznej Polski bez bezpiecznej Ukrainy, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas swojego wystąpienia na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie.
3: I mówię Braunowi, mówię Nawrockiemu, mówię Czarnkowi. Wolicie, żeby na granicy stali Rosjanie? Putin jest mordercą, Putin jest wrogiem. Nie mówicie o tym. Mówicie o tym, że Ukraińcy są źli.
1: Projekt Kampus Polska Przyszłości zainaugurowany został w 2021 roku. Był inicjatywą ruchu Wspólna Polska powstałego jesienią 2020 roku wokół Rafała Trzaskowskiego po kampanii prezydenckiej. Tegoroczna edycja ma potrwać do jutra. Kajakarka Anna Puławska zdobyła w Poznaniu brązowy medal Mistrzostwa Świata w olimpijskiej konkurencji K1 500 metrów. W finale czwórek kanadyjkowych na 500 metrów Polacy zajęli 5. lokatę. Na wyścigu jedynek na 200 metrów 6. był Wojciech Pilarz. Polacy po 2 dniach finałów mają w sumie na koncie 2 medale. Wczoraj złoto wywalczył kanadyjkarz Oleksii Koliadych w jedynce na 200 metrów. Na koniec przypominam, jutro niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.
4: Reklama. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.
8: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
9: 20.

0: Trendy Radio 101.9.
1: Retrolista w każdy weekend między godziną 17 a 20. Jesteśmy z wami z porcją najlepszych starych przebojów. Tak, moi drodzy, dzisiaj już kolejne dźwięki popłyną do was. Mauro Picotto i Proximus awansuje z 21 na 18.
2: W górę.

0: Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy, hity.
1: Wszechczasów. Wszechczasów.
2: W dalszym ciągu utrzymamy ten klubowy vibe. O ile na 18 Mauro Picotto zaprezentował się z hitem Proximus, to na 17 miejscu Sequential One, My Love Is Hot.
3: 17.
4: W dół.
5: Cool, King the Nation.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Przed nami kolejne wielkie hiciory, jeśli chodzi o notowanie retrolisty numer 636. Co nam tutaj system pokazuje? Proszę, na 16 La Cara Pedro, na 15 zagramy 24/7 Friday Night i jeszcze uda nam się wkrótce w playlistę dorzucić Visitors od Koto.
0: 16.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: 14
0: w górę.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Najlepsze hity minionych lat w retro liście od 17 do 20. Magiczna kraina wspomnień w eterze. No proszę, macie swoje ulubione hity? Zaproponujcie je również. Można je wrzucić w nasz radiowy messenger albo właśnie też w formie maila na info@trendradio.pl. Dobra, taka właśnie mała porcja informacji nam się pojawiła, a ja sprawdzam już, co kryje się na kolejnych pozycjach retrolisty. Dzisiaj w 636 notowaniu na 13 miejscu George Baker Selection, Una Paloma Blanca.
0: 13.
2: W górę.

0: Happy Children EP Lion na 12, a oczko wyżej już teraz ich troje. Powiedz.
1: 11 w górę.

0: Moi mili, wkraczamy już do pierwszej dziesiątki retro listy numer 636. Już właśnie na tej pozycji awans z miejsca 14 odnotowuje MC Hammer i You Can't Touch This. Co ciekawego związane jest z tym utworem, słynny riff został bezprawnie pożyczony z utworu Super Freak Ricka Jamesa. Sprawa o prawa autorskie zakończyła się pozasądową ugodą, na mocy której James został dopisany jako współtwórca, co po prostu przyniosło mu miliony dolarów. No jeśli nie wiadomo, o co chodzi, zawsze chodzi o kasę.
1: 10 w górę. Can't touch this.

0: Zobaczmy, moi mini, do propozycji, bo właśnie dzisiaj też trzy utwory powalczą o wasze głosy. Na początek Depeche Mode, Everything Counts.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wschodnia część kraju z ostrzeżeniami przed burzami. 37 ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku pod Buczą. Na drogach powroty z wakacji.
2: Nie spieszmy się przede wszystkim.
1: Apelują policjanci. Marcin Krzemiński. Warmia i Mazury, Mazowsze, Podlasie i północ Lubelszczyzny. Wszędzie tam jeszcze przez 2 godziny będą obowiązywały ostrzeżenia najniższego 1 stopnia przed burzami. A co się z tym wiąże? Możecie się tam spodziewać deszczu, miejscami gradu i do tego silnego wiatru. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem w nocy z piątku na sobotę. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
3: Wśród rannych jest co najmniej 4 dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
1: Trwa ostatni wakacyjny weekend, trwają powroty z letniego wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli. Sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, ale i też na przykład jak przewozimy dzieci.
2: Chcemy, żeby powrót z wakacji był bezpieczny dla każdego, dlatego apelujemy, nie spieszmy się przede wszystkim, dostosujmy prędkość do warunków na drodze i swoich umiejętności, a przede wszystkim nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.
1: I zwracajmy uwagę na innych uczestników ruchu, pieszych, rowerzystów, ale i też pozostałych kierowców, dodaje podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W Islandii trwa referendum w sprawie powrotu do negocjacji na temat członkostwa w Unii Europejskiej. Rozmowy zamrożono w 2013 roku. Głos można oddać do 22 miejscowego czasu, czyli północy polskiego. Piłkarki ręczne PGE MKS Elwold Lublin po raz pierwszy wywalczyły Superpuchar Polski. Potrzebowały jednak rzutów karnych, by w łódzkiej Atlas Arenie ostatecznie pokonać broniący trofeum zespół KGHM Zagłębie Lubin. A już teraz do rywalizacji przystępują męskie zespoły Mistrza Kraju Industrii Kielce oraz zdobywcy Pucharu Polski Orlen Wisły Płock.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
10: Miejsce 9 DJ Sami Sunlight. Po gigantycznym sukcesie transowej aranżacji Heaven od Briana Adamsa, niemiecki producent poszedł za ciosem, serwując ten pełen słońca i energii klubowy hymn z wokalem Luny. No to co? Dajcie głośniej radioodbiorniki i poczujcie jeszcze ten ostatni powiew wakacji.
11: 9.
12: W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. 8.
1: W dół.

La Luna i miejsce numer 8 to była Belinda Carlisle, a oczko wyżej na pozycji numer 7 Two Brothers on the Fourth Floor, Wonderful Feeling. Awans z miejsca 9. Bezapelacyjnie holenderska ikona muzyki Eurodance lat 90. I co więcej, można śmiało rzec, że utwór idealnie wpisuje się w ich charakterystyczny schemat. Rapowe zwrotki D-Rocka połączone z melodyjnym, potężnym refrenem Des Ray. 7.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: No i teraz, moi drodzy, poczujemy prawdziwy klimat wakacji. Garcia, Kalimba, De Luna na miejscu numer 6. I to jest dość potężny spadek, bo konkretnie z miejsca drugiego.
2: 6. W dół.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: Na finiszu wakacji możemy śmiało zaśpiewać The Summer is Magic i do tych wakacyjnych hitów powraca też retro lista. Mimo, że w teledysku i na scenie występowała modelka Marion, prawdziwy wokal w tym włoskim hymnie lat 90. należał do Giovanni Bersoli, tej samej, która zaśpiewała w hitach Rhythm of the Night grupy Corona. 5.

0: Trendy Radio, trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
1: Od propozycji, które dzisiaj pojawiają się na antenie Trend Radia, jeśli chodzi o 636 notowanie, pojawia się grupa D-Bomb i kolorowy zawrót głowy. No, po wakacjach, co niektórzy mogą mieć wakacyjne rozkminy, a jak odbierzecie ten utwór? No właśnie, ten motyw. Czy zwojuje retrolistę? Jeśli tak, to głosujcie. Propozycja.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
3: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: I już coraz bliżej pudła, już coraz bliżej pierwszej trójki, ale żebyśmy sprawdzili, co dzisiaj jest w top 3, to czas zagrać miejsce numer 4. A tutaj Fun Factory, I Prove My Love. 4.

0: Retrolista.
1: Jeszcze jedna propozycja w Retroliście będzie teraz się pięknie nam prezentować. Girls Aloud, Sound of the Underground.
2: Propozycje.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Miejsce trzecie, pocztówka z wakacji. Absolutny klasyk polskiego synth-popu z roku 1985. No, moi drodzy, jest to fajny przebój, który też, mam nadzieję, wywoła wam fajne muzyczne wspomnienia. A co w czołówce wydarzy się? Pozostańcie ze mną do samego końca.
2: Trzy w górę.

I proszę bardzo, mamy nowego lidera. Take My Breath Away, Berlin. No, filmowo i oscarowo, bo przecież to flagowy motyw muzyczny z filmu Top Gun. 1.

komplet utworów, jeśli chodzi o 636 notowanie retrolisty w Trend Radio, zaliczone, wszystkie przeboje zagrane, były wyloty, były propozycje. No i ja przypomnę, że pierwsza trójka dzisiaj to na trzecim Papa Dance Pocztówka z Wakacji, na drugim Kaoma Lambada i nasz nowy numer jeden Berlin Take My Breath Away. A ja, Łukasz Michtel, mówię wam już miłego, dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę memoriał Wagnera i kolejna wygrana naszych siatkarzy. Potem o uproszczonej definicji zawału serca. Najpierw jednak pytanie o dalsze losy prezesa MKOL-u po tym, jak aresztował go sąd. Marcin Krzemiński. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w tym tygodniu został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a dziś został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
2: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
3: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia w obłędce Radosława P. użyć.
2: Karol Karski z PiSu do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
4: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pan Radosław P. jest prezesem.
2: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
1: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. W prezydenckiej rezydencji w Juracie trwa dwudniowe spotkanie Karola Nawrockiego z młodzieżą pod hasłem Przyszłość.pl. Program wydarzenia łączy formalne debaty z zajęciami sportowymi na plaży oraz koncertami. Drugi mecz w tegorocznym memoriale Wagnera i druga wygrana. Nasi siatkarze wygrali z Amerykanami 3-1 w krakowskiej Tauron Arenie. Jutro zagrają z Francuzami, a zawodnicy USA zmierzą się ze Słowenią. Krakowski turniej to dla biało-czerwonych jeden z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy. Czołowe organizacje kardiologiczne z całego świata wprowadzają nową, uproszczoną definicję zawału serca. Zamiast dotychczasowych, skomplikowanych kategorii, lekarze będą teraz wyróżniać tylko 3 rodzaje zawałów. Pierwotny, wtórny oraz związany z zabiegiem. Ta zmiana ma pomóc medykom w trafniejszym stawianiu diagnoz, a pacjentom ułatwić zrozumienie przyczyn ich choroby i zaplanowanego leczenia.
5: Reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Kopalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
3: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Radio. Dobry wybór.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.